Reklama. Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu Piastowym. Czekać będzie na ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce Piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl. I po reklamie.

0: Okazje na ogród się skończyły.
1: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: I po reklamie.
3: Dzień dobry, w czwartek mamy 20 dzień sierpnia i lato zdecydowanie nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa. Poranek w Rzeszowie krośnie czysta, owej woli zaczynamy z temperaturą w okolicach tak od 17 do 20 stopni, ale później zrobi się naprawdę ciepło. Po południu termometry pokażą od 27 do nawet 29 stopni. Słońca będzie sporo, choć czasem przewinie się więcej chmur. A jeżeli macie plany na świeżym powietrzu, dziś pogoda zdecydowanie im sprzyja. Miłego dnia Wam życzę.
4: Jest 6, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Alerty RCB dla mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny. W zachodniej Ukrainie trwa zmasowany atak powietrzny. Rakiety i drony uderzyły także w Kijów. Zginęły 3 osoby, a 20 zostało rannych. Poinformował o tym mer miasta Witalij Kliczko. Kolejni poszkodowani w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech wrócili do kraju. 4 lotami LPR-u przetransportowano łącznie 12 osób. Każdy z lotów zabrał na pokład 3 pacjentów. Poszkodowani trafili na lotnisko w Jasionce, a stamtąd karetkami do 3 rzeszowskich szpitali.
5: Te osoby w większości przypadków trafiają na oddziały ortopedyczne, chirurgia ogólna, ale też jest pacjentka, która będzie przetransportowana na oddział chirurgii szczękowej.
4: Mówi wojewoda podkarpacki Teresa Kubas-Hul. Na Węgrzech pozostaną jeszcze poszkodowani, których stan zdrowia na razie nie pozwala na przewiezienie do kraju.
5: W szpitalach pozostaje na terenie Węgier 5 osób. Jedna z tych osób zostanie jeszcze w tym tygodniu wypisana i przetransportowana do Polski.
4: Przypomnijmy, w poniedziałek z Węgier na Podkarpacie wróciło 21 poszkodowanych. 5 osób trafiło do szpitali, 2 z nich zostały już wypisane, a w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech zginęło 12 osób. To będzie wielkie święto fanów kolei. Już w ten weekend w Nowym Sączu i regionie sądeckim odbędą się wydarzenia z okazji 150-lecia kolei. Data nie jest przypadkowa, bo dokładnie 150 lat temu na trasę Tarnów-Leluchów wyruszył pierwszy pociąg.
6: Będzie krótka prelekcja na temat budowy linii kolejowej, makieta, będziemy wystawiać też pojazdy utrzymania technicznego, lokomotywy. W drugim dniu planowany jest przejazd pociągu na odcinku Nowy Sącz, Stróże, Marcinkowice.
4: Mówił Roman Piotrowski z Zakładu Linii Kolejowych w Nowym Sączu.
2: SK2 Sport.
4: Iga Świątek coraz bliżej obrony tytułu w Cincinnati. Polka bez większych problemów pokonała Diane Parry 6-3, 6-3. Świątek awansowała do ćwierćfinału. To jej 9 zwycięstwo z rzędu, a w kolejnym meczu zmierzy się z Jeleną Rybakiną. Krakowia wzmacnia siłę ataku. Jej nowym piłkarzem został Mohamed Berthe. To belgijski napastnik, który do tej pory grał w swojej krajowej lidze. A już jutro pasy czekają derby z Wieczystą.
7: 6:02. Czuły dzień dobry się z Państwem. Panie Kowalski, zwarty, gotowy, Looney Tunes, bluza ubrana. Znaczy, ty jesteś ubrany w bluzę, tak chciałem powiedzieć. A jak się nazywał ten gość z Looney Tunes, ten w kasku z miotłą na głowie?
8: Dziadek.
7: Dziadek tak się nazywał?
8: Dziadek.
7: Tak?
8: Chyba.
7: Naprawdę?
8: Nie wiem. Ten w tym kapeluszu taki.
7: Nie w kapeluszu, wyżej. Masz tu ten w kasku z miotłą.
8: Nie wiem, od dzieci to dostałem.
7: Może wy wiecie.

0: Aha, już wszystko wiem. Marsjanin Marvin.
1: Tak się nazywał ten gostek, który jest u mnie na bluzie.
0: Tak, tu jest dużo, jest ten królik taki. Bugs, jest ten kaczor Duffy.
2: Duffy jest.
1: Ten dziadek.
0: Diabeł Tasmański
1: jest. Yosemite Sam.
0: Yosemite Sam jest, no. Już wszystko wiemy. I jest Marsjanin Marvin, to jest ta ciemna kulka z hełmem Rzymianina, co ma taką szczotkę na głowie.
1: Lubi gościu sprzątać.
0: No, już wszystko wiemy.
1: A
0: dobrze.
1: Dzisiaj sprzątamy też i w kalendarzu, bo co tam mamy?
0: Dzisiaj mamy, o w ogóle, dzisiaj jest piękne święto.
1: 20 sierpnia.
0: Tak, dzisiaj... Dzień wyznawania miłości.
1: Romantico, exotico.
0: Tak, tak, tak. To co, czas wyznać i przyznać się do miłości, co wy na to?
1: O właśnie. Czyli co? Co kochacie?
0: No, przyznasz się do jakiejś miłości?
1: Ja mogę ci powiedzieć, że ja bardzo kocham placki ziemniaczane.
0: Ale nie same.
1: Wczoraj nawet robiłem.
0: Ale nie same.
1: No z ketchupem. Sezon na pomidory, to jest, no to dlaczego nie?
0: To jest hit, kowalskie placki ziemniaczane z ketchupem, no.
1: No ale ja to kocham, prawda? Ale ciekawe, co wy kochacie? Ty na przykład, Dawid, co kochasz?
2: Spać.
0: A nie mogę.
1: Pora idealna.
0: To jest taka, wiesz, miłość platoniczna. Co kochacie? Dzień wyznawania miłości. Dajcie znać 726-826-826 lub Messenger. SK2. Ci też potrafią wyznawać
1: i
0: miłość.
1: Można do podusi się przytulić albo pomyśleć o tym, żeby takie placki zrobić, które kochacie.
3: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Takie słowa też można kierować do swojej miłości właśnie. Na przykład jak jakaś karkóweczka się obraca na grillu, kochamy ją bardzo, mówimy do niej, jak ją obrócimy z boku na bok, ty jesteś dziś piękniejsza. Tutaj taka jakaś bardziej przysmażona. A ten weekend zbliża się wielkimi krokami, mam nadzieję, że będziecie grillować. Co kocha Kuba za to? Kuba z nami, dzień dobry.
1: Cześć Kuba.
2: Dzień dobry, cześć wszystkim.
0: Ty też byś chciał dzisiaj w dzień wyznawania miłości wyznać czemuś, bo tu bardziej o rzeczach się skupiam, czemuś miłość?
1: Wyznawaj, co, kogo kochasz?
2: No ja kocham strasznie mieć dzień wolny, urlop, ogólnie nie chodzić do pracy, no ale niestety kończą się już nawet wakacje.
0: Aha.
2: Sezony urlopowe się kończą, trzeba będzie pracować, no i tak. Ta miłość jest taka nieodwzajemniona trochę.
0: Poczekaj, a ty już jesteś po urlopie?
2: Można powiedzieć, że po, jeszcze tam parę dni mi zostało.
0: Parę dni, okej. Okay. Ale... Czyli można powiedzieć, że u ciebie zawsze jest tylko wakacyjna miłość.
2: No tak.
0: Jedziesz na kolonie, zakochujesz się, wracasz, o, już po ptokach.
1: Było, minęło.
0: Teraz... Za rok będzie następna.
1: Może jeszcze w ferie coś się trafi.
2: No.
0: Dobrze, pięknie.
2: Aby od wolnego do wolnego.
0: Od wolnego do wolnego. Pozdrawiamy wszystkich tych, którzy tej miłości wyznawać już nie mogą, którzy jakby wykorzystali 26 dni miłości.
1: Ale pamiętajcie o jednym, zawsze jest tak zwana opcja dodatkowa.
0: Na żądanie. Miłości na żądanie. Też może być. Pięknie. Kuba, pozdrawiamy czule. Życzymy, żeby tej miłości, w tej miłości spędzać jak najwięcej fajnych chwil, bo to przecież o to chodzi. Jeśli gdzieś te kilka dni urlopu zostało, no to życzymy dobrego. Zmierzasz do roboty,
2: no i życzymy,
0: rozumiem?
2: Życzymy wszystkim chyba tej miłości, tak?
0: O! I tobie, Kowalski, i mi.
1: I tym dużym, no. I tym małym.
0: I wszystkim, dosłownie wszystkim.
1: I tym starszym.
0: Pięknie, Kubuś. Kubeczek leci do ciebie, jako dla tego, który pierwszy pojawia się na antenie, to już nasza tradycja. Dzięki, Kuba, pozdrawiamy czule. 726-826-826. To nasz numer telefonu Messenger, też mile wskazany, jeśli byście chcieli nagrać głosóweczkę z pytaniem.
1: Dzisiaj w Dzień Miłości pytamy was, co kochacie robić?
0: Komu albo czemu chcecie wyznać miłość?
3: SK 2.
0: Zwróć uwagę, że jak się tak zniży głos, to od razu tak by się chciało wyznawać miłość.
1: Daria Zawiałow.
0: 26.
1: Fi.
0: Dobra, niech śpiewa.

0: 26 minut po szóstej. Demon, no pięknie przygrywa nam w czwartek o poranku. Oczywiście, że musimy rzucić okiem na prasę, bo jest rewolucja. Rząd szykuje rewolucję.
1: Tak jest. Ja tutaj widzę, że pan Tusk zapowiada zmiany podatkowe. Premier powiedział, postanowiliśmy ulżyć klasie średniej.
0: Klasie średniej, powiadam.
1: Klasie średniej.
0: Czyli najłatwiej będą mieli maturzyści. SK2

0: Złap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz rower Puls Sonic Evo AMSX 1.29 tylko 12 499 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 19 999.
1: Castorama!
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Tak już jest, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane sery żółte. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do tego kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Łopatka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Auto w AAA Auto sprzedać warto. Bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
11: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
10: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: I po reklamie.
13: Dzień jest już coraz krótszy, ale nadal mamy przed sobą sporo jasnych godzin. Słońce w naszym regionie pojawiło się dziś mniej więcej około 5:30, a zajdzie dopiero przed 20:00 i warto ten dzień wykorzystać, bo w Rzeszowie krośnie czysta owej poli. Zrobi się dzisiaj bardzo ciepło, tak do 28, miejscami 29 stopni. Słońca nie zabraknie, choć chwilami pojawi się też więcej chmur. Jutro w prognozach mamy przelotny opad deszczu, ale sobota i niedziela już zapowiada się pogodnie.
14: Jest 6:30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Poranny alert RCB został odwołany. SMS-y otrzymali mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia. Alerty miały związek z rosyjskimi atakami na zachodnią Ukrainę. Rosjanie zaatakowali też Kijów, gdzie zginęło 5 osób, a ponad 290 zostało rannych. Około 5:30 RCB poinformowało o zakończeniu zagrożenia. Ostatnia zmiana polskich strażaków leci dziś z Warszawy do Madrytu. 35 ratowników pomoże w gaszeniu pożarów w Hiszpanii. W grupie jest m.in. 12 strażaków z Podlasia i 12 z Lubelszczyzny. Są też ratownicy m.in. z Warszawy, Opola i Łodzi. Do Polski wrócą 31 sierpnia. Harry i Meghan szykują się do powrotu do Wielkiej Brytanii. Książęca para wraz z dziećmi ma przenieść się z Kalifornii na wyspy w najbliższych tygodniach. Harry i Meghan wyjechali do USA w 2020 roku po rezygnacji z oficjalnych funkcji w rodzinie królewskiej.

0: Tak szybko właśnie pędzimy do pracy z Dawidem Podsiadło i SKO 2.
1: I z Kowalskim i z Wajdą.
0: I z wami razem, najlepszymi słuchaczami, których dziś pytamy o to, co kochacie w Dzień Wyznawania Miłości.
2: Cześć, ja oprócz swojego kota najbardziej kocham jeść śledzie, a do tego marmolada. Polecam.
1: Poczekaj, do śledzia marmolada. To była Joanna, dziękujemy bardzo.
0: To królewskie danie dla złotej rybki.
1: Kto jeszcze? Mamy telefony na 726-826-826. Słuchamy.
3: Dzień dobry, Krzysztof się kłania.
1: Cześć, słuchamy.
3: Ja najbardziej kocham naleśniczki, jak mi mój misio zrobi, żonka zrobi.
1: Ulala, proszę bardzo, ale takie suche?
3: Nie, suche nie, muszą być z rzemem albo z nutellą, to nie, suche nie.
0: Na bogato.
1: Czyli ty lubisz jakby miłość na słodko. Na końcu bita śmietana, truskaweczka i do sypialni.
4: SK2.
1: Raj.
0: No bo właśnie chodzi o to, żeby w sypialni wziąć gitarę.
1: Tak. Gdzie mi z tą gitarą, żona mówi?
0: Odpowiednio złapać za gryf. Jak Stanisław Sojka.
1: Tolerancyjnie. 20 do 7.

0: Kamil! Ojeju, dajcie pić! Dajcie pić! Ładne! Mamy 10 do minut do siódmej. Tak, teraz
1: mamy
0: promocja.
1: Fajne rzeczy do wygrania. Promocja, moi drodzy. Jest coś takiego jak Top of the Top Festival, jeden z najbardziej topowych festiwali muzycznych w Polsce.
0: I powiem więcej, on się już za niedługo zaczyna.
1: Tak, i powiem jeszcze więcej. Mamy dla was podwójne zaproszenie i rozdamy je o poranku.
0: To już bardzo dużo powiedziałeś.
1: Na dzień jeszcze powiedzieć, który?
0: Tak, powiedz.
1: Na dzień trzeci.
0: Co się będzie działo?
1: 26 sierpnia.
0: Co się będzie w Sopocie działo w dzień trzeci Top of the Top Sopot Festival 2026? Słuchamy.
1: Opera leśna w czterech aktach.
0: Taki koncert.
1: Taki tytuł.
0: Nosowska,
1: Igor Herbut, Cortez, Alicja Majewska, będzie Kuba Badach, Ania Dąbrowska, będzie się działo. Opera leśna w czterech aktach.
0: Kto by chciał pojechać do Sopotu na trzeci dzień na koncert Opera leśna w czterech aktach, niech nam opisze na Messengerze w głosówce swój dzień w czterech aktach.
1: My pomożemy. Podpowiemy już, jaki jest akt pierwszy, który przeżywamy wszyscy.
0: Ja wiem, wstaję.
1: Tak jest.
0: I to jest akt pierwszy. I pozostałe trzy akty zapraszamy. Wasz dzień w czterech aktach, akt pierwszy, wstaje. Co dalej?

0: Na cześć czwartku hip hip hura, na cześć godziny siódmej, która za 5 minut hip hip hura, na cześć najlepszych polskich hitów hip hip, hip hura.
1: Hura! A w newsach będzie o tym, że Harry Kane odebrał złotego buta.
0: Prawy czy lewy?
1: Lewy nic nie dostał.
2: SK2. Wszystkie polskie hity.

0: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
1: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: Kaufland jest fresh!
3: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Tak, soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Pan Rębiszewski?
5: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
4: No to życzę szczęścia.
5: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
0: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 20 do 22 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
3: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
9: I po reklamie.
10: Poranny ruch robi się coraz większy, a policjanci przypominają kierowcom, żeby podczas jazdy nie korzystać z telefonu.
11: Nie dotykaj, nie korzystaj, nie rób jakichś innych dziwnych rzeczy. Wtedy, gdy korzystamy z telefonu podczas jazdy, ta nasza uwaga jest rozproszona, no i o nieszczęście bardzo łatwo.
10: Mówi Paweł Grześ z podkarpackiej drogówki. A pogodowo dziś w Rzeszowie krośnie czysto, owej woli bardzo ciepło, po południu na termometrach tak do 28-9 stopni i do tego pogodna aura.
12: Zbliża się siódma. Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Co najmniej 8 osób nie żyje, a ponad 30 jest rannych. To tragiczny bilans rosyjskich ataków z minionej nocy na ukraińską stolicę. Ofiar może być jednak więcej. Rosjanie uderzyli także w miejscowości w obwodzie kijowskim. W związku z działaniem armii Putina także Polska prewencyjnie podarwała swoje myśliwce. Do mieszkańców wschodniej Polski zostały też wysłane alerty. O szczegółach Mateusz Chłystun.
13: Tysiące mieszkańców Kijowa minioną noc spędziły na stacjach metra, chroniąc się przed atakami. W mediach społecznościowych krążą filmy z rosyjskich ataków na Kijów. Armia Putina użyła do nich dronów i balistyki. W związku z rosyjskim atakiem Polska poderwała swoje myśliwce i postawiła w gotowości naziemny system obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego. Te działania, jak informuje dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, miały charakter typowo prewencyjny. Mieszkańcy Lubelszczyzny otrzymali też jednak alerty w tej sprawie.
12: Alerty zostały już odwołane, także operujące na polskim niebie myśliwce wróciły do bazy. To ma być ulga dla klasy średniej. Rząd zapowiada zmiany w podatkach. Te zakładają podniesienie granicy pierwszego progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych. Do tego wprowadzenie 24% stawki VAT zamiast 32% dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy złotych. O szczegółach Michał Skolimowski.
14: Na reformie ma skorzystać 3,5 miliona Polaków. Rządowe wyliczenia mówią o zysku do 3600 zł rocznie. To jednak oznacza wielomiliardowe koszty dla budżetu. Straty mają pokryć wielki biznes i najbogatsi. Premier Donald Tusk zapowiedział wyższy CIT dla gigantów, wyższą daninę solidarnościową od milionerów oraz...
15: Jeśli chodzi o ryczałt, wrócimy do...
2: wcześniejszego limitu przychodów, który wynosi 250 tysięcy euro rocznie.
14: Rząd podkreśla, że chce ulżyć klasie średniej. Korzyści będą, ale nie ogromne, komentuje Paweł Kraciński z Instytutu Ekonomii i Finansów SGGW.
9: No raczej bym nie spodziewał się, że przy tych kosztach życia przeniesie on się istotnie na budżety gospodarstw domowych.
14: Rząd chce, żeby proponowane zmiany weszły w życie od przyszłego roku.
12: A przepisy musi najpierw zaakceptować parlament, a potem prezydent. Ostrzeżenia pogodowe w kilku regionach Polski, w Małopolsce i na Podkarpaciu obowiązuje dziś alert przed upałem. Burze spodziewane są dla Opolszczyzny, a także dla centrum kraju i Lubelszczyzny. Na Podhalu i w Bieszczadach synoptycy ostrzegają z kolei przed silnym wiatrem.
1: SK2 Sport.
12: Harry Kane odebrał złotego buta dla najlepszego strzelca Europy. W ostatnim sezonie napastnik zdobył dla Bayernu 36 bramek. Bawarski klub opublikował nagranie z gratulacjami od innych piłkarzy, a wśród nich znalazł się m.in. Robert Lewandowski.
15: Hi Harry, congratulations on winning the European Golden Shoe.
12: W klasyfikacji złotego buta drugi był Erling Haaland, a trzeci Kylian Mbappé. Jelena Rybakina ponownie na drodze Igi Świątek. Do ich pojedynku dojdzie dziś w nocy w ćwierćfinale turnieju w Cincinnati. Tenisistki spotkały się już tydzień temu. W finale w Toronto górą była Świątek.
16: Co tak nucisz? Co to słowik z rana?
17: Jak Paulina tutaj mówiła w newsach, jak rząd będzie wprowadzał te zmiany, o których tutaj była mowa, to wiesz, co będzie robił?
16: Co będzie robił?
17: Ryczał.
16: Ty na końcu. Tak. Czekamy na wasze dni w czterech aktach. Pierwszy akt to wstaje, co jest później do zgarnięcia.
17: Kto będzie ryczał ze szczęścia, bo podwójne zaproszenie na Top of the Top czeka festiwal w Sopocie.
16: Zaraz je rozdamy.
1: Wajda i Jarząbek. Radio SK2.
16: To jest ta gitara klasyczna, znaczy elektryczna.
17: To robimy tak, że ja lecę teraz do piekarni po bułki.
16: A ja pamiętam dobrze ideał swój.
17: Musi być masełko i dżem.
16: I najpierw szynka czy ser?
17: Dżem.
16: Z serem. Jadłeś kiedyś tak?
17: Z ketchupem.
16: Oj, 3 po 7. Zróbcie głośniej, za chwilę mrozu.

0: o tej porze? Nie ma miejsca jak dom?
1: Ciekawe, kto się wyrwie z domu, żeby pojechać do Sopotu.
0: A, zaraz wszystko stanie się jasne. Prawie 10 minut po 7. Wasz dzień w 4 aktach, a przypominamy, akt pierwszy ma być, że wstaje.
1: Tak jest.
0: Prawda? A potem radzicie sobie i opowiadaliście nam w głosóweczkach, jakie te akty. No to Olunia, śmigaj.
2: Hej, hej. Mój dzień w 4 aktach. Wstanie. Aha. Zapierdaczanie w robocie na 120%. Jedzonko i kodzenie się spać. Pozdrawiam całe Radio SK. Trzymajcie się, do usłyszenia.
0: Ola, urzekłaś nas tym zapierdaczaniem. Urzekłaś nas. Brawa od razu dla ciebie.
1: Mamy podwójną wejściówkę do Sopotu, do Opery Leśnej, która leci właśnie dla ciebie i będziesz tam do Sopotu zapierdaczać na 120% przed sceną.
0: I cieszyć się z tego koncertu, który właśnie w trzeci dzień, bo na trzeci dzień podwójna wejściówka leci do ciebie. To nie koniec, last minute jutro.
1: Tak, to nie jest tak, że my już teraz chowamy bileciki. Jeszcze mamy jeden, ostatni podwójny. Jutro słuchajcie nas uważnie.
3: SK2.

0: klisze, czyli klisza chyba, tak?
1: Ta fotograficzna.
0: 20 zdjęć tam było i nie można było zmarnować żadnego, nie? Tak jak teraz 1000 nacykasz i o. Kiedyś trzeba było się zastanowić, jak zdjęcie zrobić.
1: No, a fotografowie na weselach wiedzą, jak robić zdjęcia. A propos wesel, to jeszcze koperty tutaj mi wpadł taki nagłówek z internetu. Ile w 2026 roku wypada dać w kopercie parze młodej?
0: Ile?
1: I uwaga, Polacy zabrali głos w tej sprawie. Znajomi, przyjaciele, dalsza rodzina... Tak do 500 zł.
0: Tak?
1: 5 stówek jest okej.
0: Że to jest takie minimum?
1: Tak, znajomi, przyjaciele, dalsza rodzinka. Świadkowie i najbliższa rodzina, tysiak.
0: No nie.
1: Minimum tysiak.
0: I to się nazywa wesele?
1: Tak.
0: I z czego tu się weselić? To się powinno nazywać smuty. A jedyne, co ci się zwróci na weselu...
1: To ten, jak za dużo wypijesz. SK2
0: 18 po 7.
1: Bal wszystkich. Weselących się.
0: I smucących. Jak dużo w kopercie dać.
1: Tak czy inaczej, na pewno po weselu nikt święty nie jest.

0: Lubi szerokie wody, Roxy Węgiel, jak nasz stały słuchacz Tomek, który praktycznie co dzień do naszego cyklu GPS wysyła głosóweczkę. Właśnie, GPS po 7.30, więc zapraszamy, żeby dać znać, rozszerzuj skrót.
1: Gdzie pojechałeś sobie?
0: Otóż to!
1: Pojechałaś sobie.
0: Na Messengerze głosóweczki, na sekretarkę na 726-826-826 też się można nagrywać.
1: Można też powiedzieć, gdzie popłynąłeś, popłynąłaś sobie.

0: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Rzeszowie przy ulicy Armii Krajowej 4A, Galeria Dexa. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Bokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
1: Szukasz pomysłu na bieszczadzki weekend? Odwiedź Festiwal Produktów Podkarpackich. Przystanek Natchnieni Bieszczadem. 21 i 22 sierpnia na kompleksie Orlik w Cisnej czeka na ciebie moc atrakcji. Odkryj ekologiczne przetwory, oleje, sery i naturalne kosmetyki od najlepszych producentów. Zakręć kołem garncarskim. Upleć własny wianek lub pomaluj festiwalową torbę. Weź udział w konkursach i złap balans podczas popołudniowej jogi. Podkarpackie zaprasza.
2: Serwis robót wiertniczych Dukla zaprasza do współpracy. Oferujemy wiercenie studni głębinowych wraz z kompletnym wyposażeniem w instalacje kolektorów pionowych pomp ciepła oraz instalacje systemów uzdatniania wody. Zapewniamy konkurencyjne ceny i wysoki poziom bezpieczeństwa. Posiadamy kwalifikacje i uprawnienia regulowane przez prawo geologiczne i górnicze. Serwis robót wiertniczych Dukla. Telefon 509 760 222 www.studnie-dukla.pl.
3: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Uwaga dzieciaki, uwaga rodzice! Zapraszamy Was na 7 dni otwarte szkół i klubów sportowych w Galerii Nowy Świat. Od 28 do 30 sierpnia czekamy na Was na poziomie -1. To najlepsza okazja, aby spotkać się, porozmawiać i wybrać najlepsze zajęcia pozalekcyjne dla najmłodszych i nie tylko. Muzyka, śpiew, taniec, sport, akrobatyka, programowanie i aktywności kreatywne. Nie przegapcie okazji! Od 28 do 30 sierpnia Galeria Nowy Świat, ulica Krakowska 20. Tu kształcimy wielkie umysły i trenujemy przyszłych mistrzów. Do zobaczenia!
5: Kochanie, nie widzę w lodówce kiełbasy wiejskiej od Ciaka z Kamienia.
6: Tak? Dziwne. Słyszałam, że kiełbasa wiejska od Ciaka jest najlepsza na Podkarpaciu. Otrzymała najwyższe odznaczenie dla produktów wytwarzanych tradycyjnymi metodami.
7: Jej skład to mięso wieprzowe, pieprz, czosnek, sól kłodawska i odrobina serca.
6: Mniam, wybieramy się na zakupy.
7: Kiełbasę wiejską kupisz w Nowym Kamieniu 281 na targowiskach w galeriach. Kiełbasę wiejską od Ciaka kupisz, pieniędzy nie wyrzucisz. Sklep online wędlinyciak.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Hejka! Padnij na strzelnicę powiatu rzeszowskiego Dycha. Tu nie zbierasz lajków, tu zbierasz celne trafienia. Przyjdź ze znajomymi, rodziną albo pokaż tacie, że jednak potrafisz być bardziej precyzyjna niż GPS. Znajdziesz nas przy ulicy Biznesowej 15 w Rzeszowie. Szczegóły i rezerwacje na stronie strzelnica.powiat.rzeszowski.pl. Strzelnica powiatu rzeszowskiego Dycha. Wakacje, które naprawdę trafiają w punkt.
10: I po reklamie.
11: Poranny ruch na ulicach regionu już się rozkręca, a policjanci mają apel do pieszych.
12: Nie wychodźcie za pojazdu, nie wychodźcie za przeszkody. Starajcie się na tych przejściach dla pieszych stanąć w miejscu widocznym, a nie gdzieś za słupem i w ostatnim momencie wyskakiwać przez ten pojazd.
11: Mówi Paweł Grześ z podkarpackiej drogówki, a w prognozach dla Rzeszowa Krosna Czystołowej Woli na dziś pogodna aura, do tego na termometrach będzie po południu tak do 28-9 stopni.
13: Jest 7.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Złota alga znów sieje spustoszenie w kanale Gliwickim. Od soboty wyłowiono tam 3 tony śniętych ryb. Powodem jest zakwit właśnie złotej algi. Przypomnijmy, ta była bezpośrednią przyczyną katastrofy ekologicznej na Odrze w 2022 roku. Rekordowy dług Stanów Zjednoczonych, zadłużenie USA, po raz pierwszy przekroczyło 40 bilionów dolarów. Jeszcze w 2017 roku wynosiło niespełna 20 bilionów. Przed 1 września szkoły przygotowują się do nowych zasad. W wielu placówkach powstają miejsca, w których uczniowie będą przechowywać telefony komórkowe. To element przygotowań do ograniczenia korzystania ze smartfonów w szkołach.
14: Pojawiły się na rynku różnego rodzaju pojemniki stawiane na biurkach, zawieszane na ścianach. Od września zaczniemy dyskusję na ten temat, czy będziemy takie rozwiązania wprowadzali.
13: Mówi Danuta Kozakiewicz, dyrektor szkoły podstawowej numer 103 w Warszawie. Ma uczniowie będą mieli głos w sprawie nowych zasad obowiązujących w ich szkole.

0: 21 minut zostało nam do 8. Mamy nasz cykl, więc muszę tutaj nasze hasło wypuścić najpierw.
1: No to jedziemy.
0: GPS, czyli...
2: Gdzie pojechałeś sobie, pojechałaś sobie. Albo poleciałeś.
0: Popłynąłeś
2: tak,
0: sobie.
2: Albo poszłeś.
0: Ale poszedłeś.
2: Poszłeś blisko, poszedłeś dalej.
0: A, no to jasne to jest. 726-826-826. W tym momencie na żywo do studia można się dodzwonić do nas i powiedzieć, gdzie... To, co wszystko wymieniliśmy. Pojechałeś, poleciałeś, poszedłeś, poszłeś.
2: Poszłeś
0: co chcesz
2: sobie.
0: Sobie. Dajcie znać. SMS-ek najpierw wpadł.
2: Tak, gdzie cię życiowa nawigacja tutaj pokierowała? Paweł napisał, że on jedzie do mechanika, bo auto znowu coś wymyśliło.
0: Samo. Samo sobie. All servicing. All servicing na wakacje
2: auto
0: sobie
2: auto też chciało
0: wymyśliło.
2: Mieć wakacje, tylko że w serwisie.
0: Proszę bardzo. Jest też głosóweczka. Już słuchamy.
2: Pronto.
0: Ma Marty.
3: A ja lecę do pracy, bo zmieniłam pracę. Tak to bym miała teraz urlop, dlatego pocieszę troszkę, że jest taka pogoda. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy serdecznie.
2: Wszystkich
0: parasol przy sobie. Telefon jest, słuchamy. GPS, gdzie pojechałeś sobie?
4: Pojechałam sobie pod biuro i tak mi się nie chce wyjść z auta. Chyba wracam pod koderkę.
0: A ciepło. O, już się rozłączyliśmy, nawet nie pogadamy. No dobrze. 726-826-826.
2: Można koderkę zabrać do biura.
0: Tak jest. Mamy kolejny telefon, słuchamy.
5: Dzień dobry. Krzysztof się kłania z tej strony.
2: Cześć.
5: No ja to sobie jadę na winnicę.
2: Aha.
5: Ale nie jadę po to, żeby się tam winko pić, tylko jadę sobie, bo tam mam kraniec, bo mam autobus numer linii 509. I tam mam kraniec i sobie odpocznę 15 minut. Pozdrawiam wszystkich, miłego dnia.
0: Pozdrawiam, jak to mówią, przyjedzie 509 i dobre jest. Kolejny telefon, halo, dzień dobry, GPS, słuchamy.
6: Witam serdecznie, pozdrowienia ze słonecznego Szczecina. Pozdrawia Rzadka Polska. Gdzie mnie dzisiaj GPS doprowadzi? GPS dzisiaj doprowadzi mnie na Stargard, żeby rozwieźć jak najwięcej towaru, uzupełnić wszystkie półki, żeby wszyscy klienci mieli kanapki, frytki, hot dogi i picie.
0: Proszę bardzo.
2: Również pozdrawiamy.
0: Ale to załatwiłeś. Trasa Szczecin, Stargard.
2: Po prostu
0: pamiętam,
2: napakowany,
0: tak.
2: Zapakowany słuchacz.
0: Kolejny telefon, słuchamy.
7: No dzień dobry, ja się popłynęłam. Popłynęłam sobie z czasą, bo miałam do wesela w rodzinie, także fajnie było.
0: Ale gdzie popłynęłaś jeszcze raz?
2: Wesele było?
7: Popłynęłam sobie z czasą, bo miałam do wesela w rodzinie.
0: Okej.
2: Okay.
0: Wesele w rodzinie, ale czym popłynęłaś, to już tego nie wiem. Wszystkiego dobrego, miłego rejsu, że tak powiem. Kolejny, o tu się ktoś nie doczekał. 726-826-826 to nasz numer do GPS, jeśli będziecie chcieli następnym razem się dodzwonić. SK.

0: Nie ma tak lekko, nie ma tak lekko. Do ósmej się zbliżamy, jak ktoś się spieszy. 9 minut równo zostało. Tymczasem mamy ekspertów, którzy piszą nagłówki w dziale zdrowie.
1: Tak.
0: I tutaj jest tak.
1: To są eksperci od kąpieli.
0: Tym razem od kąpieli. Czy codzienna kąpiel szkodzi? Eksperci nie mają wątpliwości. Taki nagłówek.
1: No i pytanie. Odpowiedź. Oczywiście, że codzienna kąpiel szkodzi. Nie ma się co dziwić. Wyobraź sobie, że codziennie lejesz pełną wannę wody.
0: No
1: potem jesteś spłukany.

0: Pamiętasz, jak rano mówiłeś dzisiaj o poranku, że lubisz ten placki ziemniaczane z ketchupem?
1: Tak, bo jest sezon na pomidory.
0: Wymyśliłem pytanie do zgłoszeń do państw miast. No. Czym nieoczywistym posmarujesz kromkę chleba?
1: O.
0: To odpowiadajcie na to pytanie. Czym nieoczywistym posmarujesz kromkę chleba? Zgłaszamy się SMS-owo.
1: 726-826-826 albo jeszcze można zrobić to messengerowo.
0: Tylko tam zostawcie nam swój numer telefonu. Gramy w państwa miasta po 8:00. Prezent marzeń wartości 500 do zdobycia.
2: SK2. SK2. Zawsze polskie hity.

0: Radio SK, prezydent miasta Mielca Radosław Swół oraz Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu zapraszają na SK Music Tour w Mielcu 29 i 30 sierpnia. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Solskiego 1. W sobotę wystąpi zespół pieśni i tańca Rzeszowiacy, Michał Szczygieł i Grupsa. W niedzielę zagrają Big Mielec Band, Łzy Adam Konkol i Agnieszka Chylińska. Partnerzy wydarzenia Kronospan, Dolina Smaków oraz PZL Mielec. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
1: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lost Ark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu Piastowem. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lost Ark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce Piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
2: Mamo, co powiesz na kurczaka po azjatycku?
3: A zjadłabym, a nawet poleciała. Z tobą do Delikatesów Centrum.
4: Do soboty filet z piersi kurczaka, kilogram 16,99. Cena przed obniżką 23,99. A do środy winogrona białe 6,99 kilo. Cena przed obniżką 12,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Castorama. Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
10: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: A wiecie, że w moich sklepach złapiecie wakacyjne mega okazje także w sierpniu? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT 2% i 3,2% 2 plus 1 za grosz. A napój Kubuś Water, wybrane rodzaje, 2,39 za sztukę przy zakupie 6. Oferta trwa od 20 do 22 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
14: I po reklamie.
15: Jeżeli planujecie tankowanie, mamy dla Was konkretne liczby. Od dziś maksymalna cena benzyny 95 wynosi 6,49 zł, a oleju napędowego 7,52 zł. Mówimy oczywiście o cenach maksymalnych, więc na poszczególnych stacjach może być taniej. To drogowo, a pogodowo w Rzeszowie krośnie czysto, obej woli. Przed nami bardzo ciepły dzień od 27 do nawet 29 stopni i pogodna aura, chwilami słońcem, a chwilami też chmury.
16: Jest 8, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Niemal 8 godzin trwał zmasowany rosyjski atak na Kijów. Alarm został już odwołany. Zginęło 12 osób, a ponad 30 zostało rannych. Rosjanie używali dronów i rakiet balistycznych. Uszkodzone zostały m.in. bloki, szpital i szkoła. W związku z atakami mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacie otrzymali alerty RCB. Ze szczegółami Bartek Ważny.
17: Mieszkańcy dostali najpierw ostrzeżenie w związku ze zmasowanym atakiem na obszarze zachodniej Ukrainy. W treści podano, aby śledzić dalsze komunikaty.
18: Bardzo jeszcze taki niewyspany. Taka moja pierwsza myśl, wydaje mi się, że chyba takie ataki tam powierzchni są codziennie na Ukrainie i nie wiem dlaczego akurat dzisiaj zagrożenie na terytorium RP.
19: Musiałbym zerknąć telefon, ale nie miałem czasu sprawdzić.
17: Około 5.30 system podał informację o zakończeniu zagrożenia. To pierwsze tego typu SMS-y. Wcześniej służby tłumaczyły, że ich wysyłanie stanowi zbyt duży problem techniczny. Ten jednak najwyraźniej udało się przełamać.
16: Z lotniska prosto do szpitala. Kolejni poszkodowani w katastrofie polskiego autokaru na Węgrzech wrócili do kraju. 12 osób przyleciało do Rzeszowa maszynami lotniczego pogotowia ratunkowego. Na Węgrzech nadal pozostaje 5 osób, mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
20: Ale będziemy prawdopodobnie organizować transport dla 2 osób, których stan się poprawił i prawdopodobnie będą wypisane w najbliższy piątek.
16: Na Węgrzech pozostają też lekarze z Polski. Poszukiwania Pumy na Dolnym Śląsku. Zdjęcie z fotopułapki postawiło na nogi służby w powiecie świdnickim. Jest pilny apel do mieszkańców.
0: Najważniejsze jest na zawsze przede wszystkim zdrowie i życie ludzkie, więc pewnie kwestie prawne i możliwości usunięcia osobnika były później rozpatrywane. Nie ma żadnego zakazu wstępu do lasu. Do lasów oczywiście można chodzić. Po prostu prosimy jedynie o zachowanie jakiejś większej ostrożności.
16: Apeluje Mariusz Wojciechowski, zastępca nadleśniczego w Świdnicy.
21: SK2 Sport.
16: Robert Lewandowski strzela, a Chicago Fire wygrywa. Tym razem drużyna Polaka pokonała 2-1 Orlando City. Lewy trafił w drugiej połowie. Najpierw był faulowany w polu karnym, a chwilę później sam wykorzystał jedenastkę.
22: Lewandowski scores! And Chicago into a 2-1 lead in Orlando.
16: Dla Chicago to 6. wygrana z rzędu. Warto dodać, że był to mecz, w którym wystąpiło 2 piłkarzy, którzy jeszcze niedawno rządzili w lidze hiszpańskiej. Po jednej stronie Lewandowski, a w barwach Orlando zagrał Antoine Griezmann, dla którego to także pierwszy sezon w MLS.
23: Puma na Dolnym Śląsku. Do tej Pumy wrócimy jeszcze w tej godzinie.
24: Tak szybko jak Lewandowski strzela w Chicago bramki.
23: Musimy przyjrzeć się tej Pumie, bo dla nas to jest podejrzane. Zostańcie z nami. 3:00. Kowalski, tak. Wajda.
24: Jarząbek wróci, nie bójcie się.
21: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
23: Ale ma ten Jarząbek. Ja wiem, on nad morze pojechał w tę pogodę, wiesz?
24: Tak.
23: Tak trafił. Jarzi, trzymaj się ciepło! Ha ha!

0: No właśnie już nie wiadomo, czy w dobrą i w którą stronę zmierza ta puma, o której jakby mówi cały kraj. W newsach słyszeliśmy, że na Dolnym Śląsku
1: wszyscy trąbią o pumach.
0: Pojawiła się puma, ale to nie pierwszy raz, gdzie w tym miesiącu słyszymy o pumie. Już było głośno o pumie na Mazowszu.
1: Przeanalizowaliśmy to tutaj, sprawdziliśmy i na przykład w rejonie była Ciechanowa, no, Półtuska, Wyszkowa i Ostrołęki.
0: I Ostrołęki. Nawet w prasie jest napisane, że gmina Goworowo ostrzegała mieszkańców przed pumą. To właśnie niedaleko Ostrołęki. Więc może to wszystko jest jedna puma.
1: Może tutaj jedna puma, ale jeszcze w okolicach Michałkowej i Zagórza Śląskiego też
0: i
1: puma.
0: Może ona teraz powędrowała na Dolny Śląsk właśnie, skoro dzisiaj o tym mówiliśmy. No, ale na przykład w Goworowie, w prasie dzisiaj jest napisane, że to był tylko głupi żart. Czyli tak naprawdę po pierwsze, nie wiadomo, czy to jest puma.
1: A po drugie, tak naprawdę to wiesz, nikt tej pumy nie widział.
0: Ale może to nie jest puma, może to jest całe stado, może to są pumy.
1: Może dwie pumy, może trzy
0: może
1: pumy.
0: Może trzy, może nie wiadomo.
2: Może się gdzieś przyczaiły. Ej! Kici, kici, taś, taś!
3: Do lwa, k***a.

0: Bardzo blisko. Jesteś bardzo blisko, dwie osoby teraz będą prezentu marzeń.
1: 16 po 8 gramy.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta.
4: Państwa miasta w radiu SK2.
1: Zaskoczyłem cię, bo myślałeś, że ja będę pierwszy gadał teraz.
0: Tak, tak? Spojrzałem ci prosto w oczy i widziałem, że jest pustka.
1: No właśnie, to nie w oczach jest pustka. Mam nadzieję, że u was pustki nie będzie. Basia, Sebastian, witamy. Gracie o prezent marzeń wartości 500. Cześć.
0: Cześć.
5: Cześć.
1: Przypominam zasady naszej zabawy. Z koła, kręcąc w prawo, w lewo, losujemy literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. No i Joker, jak jest na kole, jak się wylosuje, można wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
5: Tak.
1: Dobrze, zacznie Basia.
0: Basiu, dla ciebie mam zakręcić kołem w prawo czy w lewo?
5: W lewo.
0: W lewo, proszę bardzo.
1: Przygotował się na prawo, a ty mu w lewo. I dla ciebie, Basiu, będzie Joker. Możesz sobie wybrać literę.
5: No to w takim razie wybieram literę B jak Basia.
1: Dobrze, druga litera alfabetu, 20 sekund,
0: uwaga. W takim razie na literę B potrzebuję od ciebie państwo.
5: Berlin.
0: Miasto. Możesz wrócić do państwa.
5: Bułgaria.
0: Miasto.
5: Bytom.
0: Znana postać.
5: Bartoszewski.
1: Dobrze. Berlin niedobrze, ale dobrze, że jeszcze nie zdążyłaś odpowiedzieć miasta i poprawiłaś państwo, bo już by było zero.
0: Dobrze, że wróciliśmy do Bułgarii z tego Berlina.
1: Złote piaski.
0: Udało się, ale jest okej, czasami tak jest, dobra. Nie ma się co przejmować.
1: 1, 2, 3, stresik robi swoje. Trójeczka, Basiu, dla ciebie. Na truje odpowiedź, ale zobaczymy, może wystarczy. Sebastian, w prawo, w lewo.
6: Lećmy też w lewo.
1: W lewo, proszę bardzo, masz 3 punkty do przebicia.
0: Drugiego Jokera ci nie obiecuję.
1: Ale może będzie.
0: Zobaczymy.
1: Kiedyś tak było, że dwa razy Joker się wylosował.
6: Mam nadzieję, że będzie.
1: Zdradliwa litera. Zdradliwa ostatnia litera alfabetu, czyli litera Z, Sebastianie, dla ciebie. 20 sekund, uwaga, państwo.
6: Zambia.
1: Miasto.
6: Zabrze.
1: Tytuł filmu. Jak?
6: Zielona mila.
1: Imię.
6: Zbigniew.
1: Roślina.
6: Zawilet.
1: Potrawa. Już po czasie. Po czasie będzie.
0: Ząbek czosnku zmielony.
1: Zmielony ząbek czosnku to potrawa, tak?
0: Na pomidorku.
1: Ale wszystko zmielone byłoby dobrą potrawą. Zmielone ziemniaki, zmielone mięso, zmielony makaron. Wiesz, papka taka w słoiku dla dzieciusiów.
0: Zblendowana jeszcze przy okazji
1: zmielone
0: cała
1: wszystko.
0: Papka.
1: Dobra, państwo było, miasto było, tytuł filmu długo się zastanawiałeś, ale było.
0: Udało się.
1: Imię było, a roślina ten zawilec, to ja nigdy nie wiem, czy to jest zwierzę, czy roślina. Zawsze się mylę. Zawilec, ale chyba roślina.
0: To jest roślina.
1: Tak, roślina. Dobra, czyli 5, Sebastianie. Prezent marzeń leci do ciebie, bo Basia miała punktów 3. Prezent marzeń o wartości 500 sebek leci do ciebie. Basiu, nagrody pocieszenia. Jakby nie ten Berlin, pewnie byłoby lepiej, co?
0: Nie przejmuj się za to. Mamy dla ciebie fantastyczną paczkę gadżetów od Eski 2 na takie pocieszenie.
1: W Państwa Miasta gramy jutro po 8.
3: Państwa Miasta.
4: Państwa Miasta w radiu Eska 2.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.

SK2 Rzeszów. Ta gwiazda wystąpi na Top of the Top Sopot Festival 2026.

0: Ale akcja była w Bieszkowicach, to województwo pomorskie, o tym teraz czytamy i o tym opowiemy na 25 minut po 8. Słuchajcie, znaleziono gniazdo os w toalecie dla pracowników w bibliotece publicznej w Bieszkowicach.
1: To... No, ten z pracowników, wiesz, który odkrył to gniazdo os w kibelku, to zapamięta ten dzień chyba do końca życia.
0: No, pewnie siedział sobie spokojnie w kabinie obok i się zdziwił, jak w bibliotecznej toalecie usłyszał bzykanko. SK

0: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
1: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
0: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Planujesz ocieplić dom lub budynek gospodarczy? Zastanawiasz się, którą firmę wybrać? Zaufaj firmie DSH Izolacja, autoryzowanemu wykonawcy ociepleń pianką natryskową firmy UltraPur. Profesjonalistom z wieloletnim doświadczeniem. Jeszcze dziś umów się na rozmowę. Na spotkaniu omówimy wszystkie kwestie dotyczące ocieplenia. Przygotujemy ofertę i bezpłatną wycenę. Firma DSH Izolacja posiada w ofercie również sprzedaż ratalną. To jak, widzimy się? Więcej na dshizolacje.pl, gdzie znajdziesz porady od A do Z, w jaki sposób ocieplić budynek.
3: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach. Z darmową dostawą do salonów Empik.
4: Dlaczego na wakacjach zawsze wybieram moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep. Bo są wszędzie tam, gdzie odpoczywam i mają wakacyjne mega okazje. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
5: Tego nie możesz przegapić. Już 22 sierpnia w sobotę wielkie otwarcie marketu Dom i Ogród PSB Mrówka Krosno. Zapraszamy na ulicę Pużaka 39 od godziny 8 rano. Przygotowaliśmy moc atrakcji dla dzieci i dorosłych. Co godzinę nagroda za najwyższy paragon. Już 22 sierpnia w sobotę od 8 rano w nowej Mrówce Krosno przy ulicy Pużaka 39. Do zobaczenia.
6: Nowe możliwości dla biznesu w sercu Podkarpacia. Gmina Boguchwała ogłasza przetarg na sprzedaż działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki pod produkcję, usługi i logistykę. Zaledwie kilka minut od Rzeszowa, blisko drogi S19, DK19 i lotniska w Jasionce. Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. To mniej formalności i szybszy start inwestycji. Przetarg już 4 września w Urzędzie Miejskim w Boguchwale. Strefa Wisłoczysko. Miejsce stworzone dla biznesu. Więcej na boguchwala.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
9: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
8: To w ogóle możliwe?
9: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonu i na pewneauto.pl.
10: I po reklamie.
11: Dzisiaj podobno jest dobry dzień, żeby powiedzieć komuś kocham cię, bo 20 sierpnia obchodzimy właśnie Dzień Wyznawania Miłości. A jeśli miłość chcecie dziś wyznać na spacerze, pogoda w Rzeszowie krośnie czystołowej woli, będzie sprzyjać. Temperatura dojdzie nam po południu tak do około 28, miejscami nawet 29 stopni. Słońca będzie całkiem sporo, chociaż chwilami chmur też nie zabraknie, ale w skrócie będzie do tego bardzo dobry, pogodny dzień.
12: Jest 8.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Uwaga kierowcy, zablokowana jest S5 koło Bydgoszczy w kierunku Gdańska. W Bożynkowie dochował samochód osobowy, nikt nie został ranny. Trasa jest nieprzejezdna, a utrudnienia mogą potrwać około 3 godzin. Rosyjski dron wleciał w przestrzeń powietrzną Rumunii. Maszyna rozbiła się na niezamieszkanym terenie w południowo-wschodniej części kraju. Nie ma ofiar ani strat materialnych. Polskie kluby przed ostatnimi przeszkodami w europejskich pucharach. O 18.00 Jagiellonia zagra z Iberią Tbilisi. Godzinę później Lech Poznań zmierzy się z FC Thun, a w lidze konferencji o 20.00 Górnik Zabrze podejmie AS Monaco, o 21.00 Raków zagra z Hajdukiem Split.

0: Pamiętaj mnie.
1: No właśnie, o pamięć tu chodzi w tym cyklu, żeby nie zapomnieć, żeby pamiętać, a jak wam umknie, to my sprawdzamy, przypominamy, co się kiedyś działo w naszym pięknym kraju, czasami i na świecie. Kącik odkurzający, czyli to, co wydarzyło się tego dnia, który mamy dzisiaj, ale nie tego roku.
2: Ponad godzinę trwała akcja zdejmowania kobiety z drzewa w centrum Szczecina. Kobieta ugrzęzła między gałęziami, bo szukała tam swojej papugi. Pisała WP 20 sierpnia 2004 roku.
1: No i zobaczcie, czego to ludzie nie zrobią, żeby porozmawiać ze swoim adwokatem.

po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żal.

0: No właśnie, poszukiwania czasami trwają, ale czasami się znajduje od razu ta osoba. Słuchajcie, było kiedyś takie hasło: głodny nie jesteś sobą. Na Podlasiu dochodzą do tego jeszcze promile.
1: No, w Zambrowie na jedno z osiedli została wezwana policja, bo 39-latka pod wpływem
0: leżała na chodniku.
1: Tak. No i kiedy do niej podeszli policjanci, to ona zaczęła ich gryźć.
0: Jednego konkretnie pogryzła, trafił
1: bardzo mocno
0: na oddział zakaźny do szpitala, no. Ale słuchajcie,
1: policjanci byli pewnie przystojni.
0: Może właśnie byli przystojni, a ona chciała polecieć na ostro.
1: No. Gdyby, wiesz, to mężczyzna w ten sposób podrywał ładne policjantki, no bo pomyśl, nie? Jakby tak...
0: No.
1: Mężczyzna podrywał panią policjantkę.
0: Ładną.
1: Tak, ładną. No każda jest ładna. To co byś powiedział? Że to jest, no, pies na baby.
0: A prawda? Tu była baba na psy.

0: Bez końca to się stoi w kolejce do urzędu i o tych gigantycznych kolejkach też za niedługo opowiemy wam w newsach o siódmej.
1: Ale też będzie o kilkugroszowych podwyżkach na stacjach paliw.
0: Że tylko kilka groszy.
1: Kilka groszy. 7 zł, ale ile groszy to nie powiem, bo to już Paulina w newsach wam wszystko
0: dokładnie powie. Jak nie wiecie, jakie są ceny maksymalne, to też wrócimy z tym tematem w newsach o 9:00. Bądźcie blisko.
2: SK2. SK2. 100% polskich hitów.

0: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin na co dzień. 6,90 za kilogram tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz wszystkie produkty Madero. 2 plus 1 gratis. A do tego wszystkie lody Koral i bracia Koral. 2 plus 2 gratis tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie.
3: Chcesz mieć podjazd, który robi wrażenie, albo ogrodzenie, które naprawdę przyciąga wzrok? W Transbruck znajdziesz kostkę brukową od Polbruk, Brookbet i innych sprawdzonych producentów. Płyty tarasowe oraz nowoczesne ogrodzenia firmy Joniec. Zapewniamy fachowe doradztwo i wizualizacje 3D, które pozwalają zobaczyć efekt jeszcze przed realizacją. Transbruck. Zrób to raz, a dobrze. Rzeszów, ulica Zwieńczycka, Lubelska, Krakowska oraz Strzyżów, ulica Weissa.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Proziaki? Z chęcią. Jan wiedział, że muszą być na maślance, tak jak robiła jego babcia. I do tego masło, najlepiej proste od gospodarza. Mąka, jajka, trochę cierpliwości. W podkarpackim smak to nie dodatek, to opowieść. Opowieść, w której każdy kęs prowadzi cię nowymi szlakami w objęcia coraz bardziej porywającej przygody. Daj się porwać prawdziwym smakom turystyki. Podkarpackie, dobry kierunek. Partnerem jest Województwo Podkarpackie.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Uwaga dzieciaki, uwaga rodzice! Zapraszamy Was na 7 dni otwarte szkół i klubów sportowych w Galerii Nowy Świat. Od 28 do 30 sierpnia czekamy na Was na poziomie minus 1. To najlepsza okazja, aby spotkać się, porozmawiać i wybrać najlepsze zajęcia pozalekcyjne dla najmłodszych i nie tylko. Muzyka, śpiew, taniec, sport, akrobatyka, programowanie i aktywności kreatywne. Nie przegapcie okazji! Od 28 do 30 sierpnia Galeria Nowy Świat, ulica Krakowska 20. Tu kształcimy wielkie umysły i trenujemy przyszłych mistrzów. Do zobaczenia!
11: I po reklamie.
12: Od zachodu przyszły do nas deszczowe chmury, niegroźne, przejściowe, miejscami może popadać, ale to nic większego, bo w prognozach na kolejne godziny mamy już pogodną aurę ze słońcem, chociaż chmur też nie zabraknie. Do tego wiatr, ale ciepło. Zobaczmy jeszcze na termometry. W tej chwili w Rzeszowie Krośnie Czystołowej Woli mamy tak od 20 do 22 stopni. Po południu będzie nawet 29, jutro 26, w sobotę 25.
13: Zbliża się 9. Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Alerty RCB obudziły rano mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. SMS-y ostrzegały przed zmasowanym rosyjskim atakiem tuż za wschodnią granicą. To pierwszy raz, gdy władze wykorzystały alerty RCB w związku z atakiem za wschodnią granicą Polski. Mieszkańcy Lublina opowiedzieli nam, co pomyśleli po otrzymaniu wiadomości.
14: Rano trzeba żyć szybko.
15: Tak.
16: Byłem bardzo jeszcze taki niewyspany. Taka moja pierwsza myśl, wydaje mi się, że chyba takie ataki tam powierzchni są codziennie na Ukrainie i nie wiem, dlaczego akurat dzisiaj.
13: Z mieszkańcami Lublina rozmawiała Monika Kowalewicz, a mieszkańcy Lublina dostali alert RCB już po 4 rano. SMS ostrzegł przed zmasowanym atakiem na zachodnią Ukrainę. O 5.30 przyszła wiadomość o zakończeniu ataku i braku zagrożenia na terytorium Polski. Gigantyczne kolejki w warszawskich urzędach. Mieszkańcy ruszyli zastrzec swój numer PESEL. Interesanci czekają kilkadziesiąt minut, a w niektórych przypadkach kolejki są tak długie, że wychodzą aż poza budynek. O szczegółach Olek Ruszkowski.
17: Po apelu ministra Gawkowskiego
11: Trawkowskiego o zastrzeżenie swojego numeru PESEL urzędy miejskie pracują na najwyższych obrotach. Choć da się to zrobić w minutę w aplikacji mObywatel, to część Polaków woli zrobić to na miejscu i musi liczyć się z długim czasem oczekiwania. Spytaliśmy kolejkowiczów o odczucia.
15: Jesteśmy różni w wieku i no to trzeba czasu troszeczkę, żeby to wszystko wprowadzić i wdrożyć.
17: Tłum, nie ma gdzie usiąść.
18: Robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby mieszkańców jak najszybciej obsłużyć i żeby kolejki nie były zbyt długie.
11: Mówi Ewa Bujalska z Urzędu Dzielnicy na Mokotowie. Szacuje się, że po ataku na platformę MyDoktor mogły być zdane blisko 19 milionów Polaków.
13: Aby obsłużyć interesantów, urzędy w Warszawie jeszcze dzisiaj będą pracować dłużej, do godziny 18. Kilkugroszowe podwyżki na stacjach paliw. Diesel kosztuje dzisiaj maksymalnie 7,52 zł za litr. To o 5 groszy więcej niż wczoraj. A benzyna 95 podrożała o 3 grosze i kosztuje 6,49 zł za litr.
19: 2 minutki, dosłownie 2 minutki po 9:00 pora, żeby sobie zaparzyć kawkę, jak już jesteście w tym urzędzie, drogi urzędniku, droga urzędniczko, a kolejki sobie są.

0: 20 minut po 9. Zespół Goja, za chwilę zespół Zio. Też dwusylabowe, jak to wszystko pięknie się układa. Jest kilka sylab w tym, co teraz powiem. Top of the top Sopot Festival 2026.
1: I my w tej imprezie również SK2 będziemy uczestniczyć i chcemy, żebyście również wy w niej uczestniczyli razem z nami, dlatego w tym tygodniu rozdajemy dla was podwójne karnety na tę imprezę. Dzisiaj już jeden poleciał do Oli.
0: Tak, nawet dwa, bo to podwójne.
1: No tak.
0: Jedna podwójna, o tak, jak chciałeś powiedzieć. Więc kto przespał, to dzisiaj już takiej szansy nie będzie, żeby zgadnąć. Ale jeszcze, jak już to wspominaliśmy na antenie, last minute jeszcze jutro, ostatni podwójny karnet na Top of the Top Sopot Festival 2026 jutro rozdamy.
1: Sprawdźcie sobie w kalendarzu, bo tutaj chodzi o tak zwaną operę leśną w czterech aktach. Czy będziecie 26 sierpnia dostępni? Jeżeli tak, to już tam pakujcie sobie klapeczki, ręczniczki. Co jeszcze można zabrać? Coś do opalania, bo pewnie ciepło również będzie w Sopocie.
0: I parawan przed koncertem, bo czyli to wieczorową porą. Przed koncertem można pójść do plaży.
1: Rano trzeba przyjechać, wbić sobie parawan w plażę, potem molo, potem jakąś złotą rybkę w smażalni sobie zjeść.
0: I na koniec uczta muzyczna,
1: czyli
0: specjalnie
1: opera
0: dla was.
1: Opera!
0: Słuchajcie nas uważnie, jutro też te wejściówki rozdamy.
2: SK2

0: Cudowne tylko najlepsze polskie hity w SC2. Cudowne również doniesienia z świata od matki natury do nas przychodzą tutaj.
1: Są już we wrocławskim zoo, taki nagłówek. No. Najmniejsze małpy świata. Mikroskopijne małpki mają zaledwie 12 centymetrów.
0: Ale jakie fajne, no. Jakie malutkie. No. Zobacz, to się przecież w dłoni mieści. Ta. Taka jedna, no. A co to za małpki? Jaka to małpka?
1: Ja się nie znam. Są dwa zdjęcia tej małpki w prasie. Wygląda na czystą.
2: SK2. Reklama.
3: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. Geowłoknina drogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. Geowłoknina drogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na Twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
4: Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1 plus 1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
5: Szukasz pomysłu na bieszczadzki weekend? Odwiedź Festiwal Produktów Podkarpackich. Przystanek Natchnieni Bieszczadem. 21 i 22 sierpnia na kompleksie Orlik w Cisnej czeka na Ciebie moc atrakcji. Odkryj ekologiczne przetwory, oleje, sery i naturalne kosmetyki od najlepszych producentów. Zakręć kołem garncarskim. Upleć własny wianek lub pomaluj festiwalową torbę. Weź udział w konkursach i złap balans podczas popołudniowej jogi. Podkarpackie zaprasza.
6: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera. Play.
7: Hejka! Padnij na strzelnicę powiatu rzeszowskiego Dycha. Tu nie zbierasz lajków, tu zbierasz celne trafienia. Przyjdź ze znajomymi, rodziną albo pokaż tacie, że jednak potrafisz być bardziej precyzyjna niż GPS. Znajdziesz nas przy ulicy Biznesowej 15 w Rzeszowie. Szczegóły i rezerwacje na stronie strzelnica.powiat.rzeszowski.pl. Strzelnica powiatu rzeszowskiego Dycha. Wakacje, które naprawdę trafiają w punkt.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Castorama!
14: W teorii okazje na ogród się skończyły.
13: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. I po reklamie.

Mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: Pani Anna Dąbrowska nieprawdę nam wyznaje w tym utworze. U nas cała prawda całą dobę, poza tym jednym utworem w Radiu SK 2 za chwilę Kinga Baryga po 10:00.
1: Mamy nadzieję, że przyjdzie, jeżeli nie utnie komara.
0: Właśnie, jeżeli pojawiłaby się cisza na antenie, to znaczy, że Kinga ucięła komara. Dzisiaj jest w ogóle jeszcze takie święto, o tym nie mówiliśmy. Właśnie dzień komara.
1: Wypada 20 sierpnia. No i jeżeli chodzi o komara, to na przykład jest to święto również tych, którzy lubią sobie jeździć komarkiem.
0: Czyli tym, motorkiem. Ja kiedyś na przykład uciąłem komara, także go pacnąłem i zostało mi ten jego nos cały, ten szpikulec został w ręce.
1: I jak poszedłeś potem na badanie, to powiedziałeś, już krwi nie trzeba pobierać, wszystko jest jak na dłoni.
0: No, proszę bardzo, tyle korzyści w jednym komarze. Pięknego dnia życzymy, Kowalski.
1: Bajda.
0: Do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Radio SK, prezydent miasta Mielca Radosław Swół oraz Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu zapraszają na SK Music Tour w Mielcu 29 i 30 sierpnia. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Solskiego 1. W sobotę wystąpi zespół pieśni i tańca rzeszowiacy Michał Szczygieł i Grupson. W niedzielę zagrają Big Mielec Band, Łzy Adam Konkol i Agnieszka Chylińska. Partnerzy wydarzenia Kronospan, Dolina Smaków oraz PZL Mielec. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
4: Planujesz ocieplić dom lub budynek gospodarczy? Zastanawiasz się, którą firmę wybrać? Zaufaj firmie DSH Izolacja, autoryzowanemu wykonawcy ociepleń pianką natreskową firmy UltraPur. Profesjonalistom z wieloletnim doświadczeniem. Jeszcze dziś umów się na rozmowę. Na spotkaniu omówimy wszystkie kwestie dotyczące ocieplenia. Przygotujemy ofertę i bezpłatną wycenę. Firma DSH Izolacja posiada w ofercie również sprzedaż ratalną. To jak, widzimy się? Więcej na dshizolacje.pl, gdzie znajdziesz porady od A do Z, w jaki sposób ocieplić budynek.
5: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
6: He's psycho.
5: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
7: Hello?
5: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Rzeszowie przy ulicy Armii Krajowej 4A, Galeria Dexa. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Bokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
9: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Łopatka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11, 15.
15: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: I po reklamie.
17: Wietrznie rozpoczął nam się ten dzień, jednak jest to dość przyjemny, ciepły wiatr, chociaż jak ktoś ma czapkę na głowie, przy większym podmuchu może odfrunąć, uważajcie, tak samo z praniem na balkonie czy tarasie. I miejscami też mogło delikatnie pokropić, a miejscami wciąż mamy słońce z chmurami, bo na ogół będzie to pogodny dzień z temperaturą po południu, która dobije nam do 29 stopni. W prognozach dla Rzeszowa, Krosna, Czystołowej, Woli na kolejne dni w miarę pogodna aura z przyjemną temperaturą.
18: Jest 10:00, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Potężny rosyjski atak na Kijów. W nocnym ostrzale zginęło 12 osób, a około 40 zostało rannych. Jedna osoba zginęła także w obwodzie kijowskim. Wołodymyr Zełenski twierdzi, że celem była infrastruktura cywilna. Na łączach jest nasza ukraińska korespondentka Marta Radio.
19: W stronę Kijowa w nocy wystrzelono kilkadziesiąt rakiet różnych typów, a także prawie 170 dronów. Od nocy w ukraińskiej stolicy trwa akcja ratunkowa. Najtrudniejsza sytuacja jest w dzielnicy Sołomiańskiej, jednej z najważniejszych i gęsto zaludnionych części miasta, gdzie rakieta uderzyła w 9-piętrowy blok. Ratownicy przeszukują gruzy i odrywają kolejne fragmenty zawalonych konstrukcji w poszukiwaniu ludzi. Ich prace co jakiś czas przerywają kolejne alarmy. W innych częściach miasta uszkodzone są domy i samochody, a także szkoła, szpital dziecięcy i przedszkole. Zniszczenia są także w obwodzie kijowskim. W Boryspolu pociski trafiły w duże magazyny z żywnością oraz obiekty Czerwonego Krzyża. Uszkodzone lub zniszczone zostały również budynki mieszkalne.
18: A jutro w Kijowie dzień żałoby. oby. Żywność na świecie drożeje, ale w Polsce ceny spadają. W lipcu światowy indeks cen żywności wzrósł o 1% rok do roku. W Polsce tymczasem żywność potaniała o 0,8%, mówi Paweł Kraciński, ekonomista z SGGW.
2: Pewne jest to, że jest dość duża zmienność, bo świat ekonomiczny za sprawą ludzi staje się bardzo nieprzewidywalny. Wchodzi polityka, geopolityka, różne zawirowania w różnych częściach świata, wpływ zmian klimatu.
18: W porównaniu z ubiegłym rokiem najbardziej podrożały napoje, a najbardziej potaniały z kolei tłuszcze, między innymi oleje i masło. Ciszej proszę, pod takim hasłem 4 września odbędzie się protest w Warszawie. Mieszkańcy centrum chcą zwrócić uwagę na uciążliwy, szczególnie nocny hałas. Protest organizuje Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze, mówi Michał Pochna, organizator protestu.
6: Jeśli chodzi o hałas w takich miejscach jak tutaj na Marszałkowskiej, Świętokrzyskiej, sami mierzyliśmy ten hałas certyfikowanymi sonometrami, które pokazywały w piku, potrafił ten hałas dochodzić do 110-120 decybeli.
18: Protest odbędzie się 4 września o 18 na Placu Centralnym, a podobna manifestacja przeszła ulicami Warszawy rok temu.
7: Dzień nie przyciszyłam. Dzień dobry, witam serdecznie. 2,5 minuty po godzinie 10:00. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Dzisiaj 20 dzień sierpnia, a co to za dzień? Dzień wyznawania miłości.
13: O, jak
7: nie
13: cudownie.
7: Tylko dzień komara, tak jak mówią chłopaki, ale dzień wyznawania miłości. Więc jeśli wy chcecie wyznać komuś miłość w Radio SK2, to proszę bardzo. Głosówki na Messengerze Radio SK2 czekam z niecierpliwością i w tak zwanym międzyczasie wam gram najlepsze polskie hity. Sarah James na dobry początek, Kinga Baryga, witam i zapraszam.
16: SK2.

ale się zrobiło romantycznie, a to za sprawą zespołu Lady Punk i Zawsze tam, gdzie ty. 17 minut po godzinie 10. Tak wam gramy w Radio SK2. A jak już, że zrobiło się romantycznie, no to ja przypomnę, że dzisiaj obchodzimy Dzień Wyznawania Miłości. 17,5 minuty po godzinie 10. Mamy 20 dzień sierpnia. Kto jeszcze tej miłości nie wyznał osobiście, to bardzo proszę. Kto jeszcze swojemu partnerowi, swojej partnerce nie powiedział tego najważniejszego słowa w życiu, no to to jest ten moment. Moi drodzy, działajcie. A jeśli chcecie, żeby Radio SK2 wam pomogło, to też możecie. Piszcie na Messengerze Radio SK2. Dzisiaj Dzień Wyznawania Miłości, więc my pozwolimy wam ją wyznać na antenie. A już teraz gramy kolejne najlepsze polskie hity. Lanberry i Ostatni Most w Radio SK2. SK2.

0: Polska 2. Wehikuł czasu.
1: Przyszedł moment, że cofamy się do roku 1984, bo to właśnie wtedy powstał jeden z największych polskich przebojów od Grażyny Łobaszewskiej, czyli Czas nas uczy pogody. No, autorem tego tekstu o dojrzewaniu i przemijaniu jest oczywiście Jacek Cygan, a muzykę skomponował Krzesimir Dębski. Utwór ukazał się na płycie solo i w duecie, no i robi wrażenie na nas do dziś. Jeśli ktokolwiek ma jakiś gorszy czas, to myślę, że tego numeru posłuchać. Warto posłuchać. Mnie osobiście on w wielu trudnych momentach życia pomagał. No to co? Gramy w Radio SK2. Grażyna, gramy już teraz. Grażyna Łobaszewska i Czas nas uczy pogody.

0: Wiktoria Kida, Księga Żywiołów z najnowszym numerem Co mi tam, który gramy wam właśnie w Radio SK 2. A dzisiaj dzień wyznawania miłości. No i słuchajcie, odzywacie się do nas, proszę bardzo, wyznajecie tę miłość. No to teraz antenę oddajemy Danielowi.
1: Halo, halo, z tej strony Daniel. Chciałem przekazać swojej żonie Dianie, że ją bardzo mocno kocham i że nie mogę się doczekać, aż wrócę do domku i jej to powiem, ją wyściskam i wycałuję. Pozdrawiam, miłego dzionka dla wszystkich.
0: Pozdrawiamy cię, Danielu. No powiem szczerze, że naprawdę zrobiło się bardzo słodko. Ciekawe, ciekawe, jak tak pospędzacie trochę czasu razem, czy nadal będzie bez żadnej kłótni.
2: SK2. Reklama. Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu Piastowym. Czekać będzie na ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce Piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl akumulatorowy odkurzacz cyklonowy Silvercrest. Aż 100 zł taniej. Tylko 299 zł. Najniższa cena z 30 dni 399 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Nowe możliwości dla biznesu w sercu Podkarpacia. Gmina Boguchwała ogłasza przetarg na sprzedaż działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki pod produkcję, usługi i logistykę. Zaledwie kilka minut od Rzeszowa, blisko drogi S19, DK19 i lotniska w Jasionce. Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. To mniej formalności i szybszy start inwestycji. Przetarg już 4 września w Urzędzie Miejskim w Boguchwale. Strefa Wisłoczysko. Miejsce stworzone dla biznesu. Więcej na boguchwala.pl.
6: Uwaga dzieciaki, uwaga rodzice! Zapraszamy Was na 7 dni otwarte szkół i klubów sportowych w Galerii Nowy Świat. Od 28 do 30 sierpnia czekamy na Was na poziomie -1. To najlepsza okazja, aby spotkać się, porozmawiać i wybrać najlepsze zajęcia pozalekcyjne dla najmłodszych i nie tylko. Muzyka, śpiew, taniec, sport, akrobatyka, programowanie i aktywności kreatywne. Nie przegapcie okazji! Od 28 do 30 sierpnia Galeria Nowy Świat, ulica Krakowska 20. Tu kształcimy wielkie umysły i trenujemy przyszłych mistrzów. Do zobaczenia!
7: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
8: A wiecie, że w moich sklepach złapiecie wakacyjne mega okazje także w sierpniu? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT 2% i 3,2% 2 plus 1 za grosz. A napój Kubuś Water wybrane rodzaje 2,39 za sztukę przy zakupie 6. Oferta trwa od 20 do 22 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Kochanie, nie widzę w lodówce kiełbasy wiejskiej od Ciaka z Kamienia.
11: Tak? Dziwne. Słyszałam, że kiełbasa wiejska od Ciaka jest najlepsza na Podkarpaciu. Otrzymała najwyższe odznaczenie dla produktów wytwarzanych tradycyjnymi metodami.
12: Jej skład to mięso wieprzowe, pieprz, czosnek, sól kłodawska i odrobina serca.
11: Mniam. Wybieramy się na zakupy.
12: Kiełbasę wiejską kupisz w Nowym Kamieniu 281 na targowiskach w galeriach. Kiełbasę wiejską od Ciaka kupisz, pieniędzy nie wyrzucisz. Sklep online. Wędliny ciak.pl.
13: I po reklamie.

0: Edyta Bartosiewicz i ostatni, to już ostatni numer przed godziną 11. Po 11 kolejne najlepsze polskie hity. Będzie m.in. Bajm, ale będzie też Sylwia Grzeszczak. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To hity z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona MK Cafe 500 gramów, 24,89. A od piątku banany, kilogram, 2,99.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie śliwki. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa ziarnista Barissimo Gustoso kilogram. Teraz tylko 37,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 54,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz czarny smartfon Samsung Galaxy S25 FE tylko 2049 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2499 zł.
9: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. Geowłoknina drogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. Geowłoknina drogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na Twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Radio SK, prezydent miasta Mielca Radosław Swół oraz Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu zapraszają na SK Music Tour w Mielcu 29 i 30 sierpnia. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Solskiego 1. W sobotę wystąpi zespół pieśni i tańca Rzeszowiacy, Michał Szczygieł i Grupson. W niedzielę zagrają Big Mielec Band, Łzy Adam Konkol i Agnieszka Chylińska. Partnerzy wydarzenia Kronos Pan, Dolina Smaków oraz PZL Mielec. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
1: I po reklamie. Pogoda już się uspokaja i taki powinien być też dalszy ciąg czwartku. Na południu regionu lokalnie może jeszcze zdarzyć się krótki, przelotny deszcz, ale większych opadów nie widać. Zobaczmy jeszcze na termometry. W Rzeszowie Krośnie czysto owej woli. Mamy średnio 24 stopnie. Po południu temperatura dobije nawet do 29, miejscami do 30. Do tego chwilami mocniej powieje. A co na niebie? Dzisiaj słońce z chmurami.
12: Jest 11. Paulina Horbacowska, to są newsy Eski 2. Karambol na autostradzie A4 pod Krakowem. Pomiędzy Targowiskiem a Niepołomicami zderzyło się 6 aut. Dwa są poważnie uszkodzone. Nikomu nic się nie stało, ale zablokowany jest jeden pas w stronę Krakowa. Korek ma już 6 kilometrów. Utrudnienia są też na krajowej 94 między Legnicą a Środą Śląską. Ciężarówka zderzyła się z dostawczakiem i autem osobowym. Nikt nie został ranny, ale ruch odbywa się tam wahadłowo. Syreny alarmowe mają zostać połączone w jeden krajowy system. Nad zmianami pracuje resort spraw wewnętrznych. System ma być zarządzany centralnie i połączony z alertami RCB. Syren nie trzeba było uruchamiać podczas nocnego rosyjskiego ataku na Ukrainę. O szczegółach Mateusz Chłystun.
13: Rządowy system alarmowania za pomocą syren otrzymał roboczą nazwę SOJA. Ma być zarządzany przez Straż Pożarną. Najpierw jednak te syreny trzeba po prostu przejąć i połączyć.
14: W skali całego kraju mamy blisko 22,5 tysiąca syren należących do różnych podmiotów, które działały w rozproszeniu.
13: Wyjaśnia rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Resort pracuje jednak nie tylko nad automatycznym uruchamianiem syren,
14: ale także nad aplikacją informującą o zagrożeniach oraz systemem powiadamiania broadcastowego.
13: A częścią tego systemu mają być także działające alerty RCB, takie jak rozsyłane dziś na Lubelszczyźnie.
14: SMS-y nie mówiące o tym, że nadchodzi zagrożenie, tylko że potencjalnie każdy powinien być przygotowany.
13: Tłumaczy rzeczniczka resortu spraw wewnętrznych.
12: Winobranie w Zielonej Górze. W mieście powstanie miasteczko winiarskie z ponad 40 stoiskami promującymi lokalne winnice. Na mieszkańców i turystów czekają też inne atrakcje, mówi Bartłomiej Gruszka z Fundacji Tłocznia.
15: Przygotowaliśmy liczne degustacje, też mamy zaplanowane liczne spacery winiarskie. Te spacery wieczorne z lampami naftowymi po ciekawych zakamarkach Zielonej Góry, po piwnicach winiarskich. No i też mamy galę lubuskiego wina w palmiarni.
12: Będą też kursować specjalne winobusy, które zabiorą gości na lubuskie winnice.
0: 2 minuty po godzinie 11:00, a wy cały czas możecie wyznawać miłość na antenie Radia SK2 i do tego wszystkiego ja wam tak pogram, tak romantycznie. Zaczniemy sobie godzinę 11:00 razem z zespołem Baim i O Tobie. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

Marta Churski i z każdym twym oddechem w Radio SK 2. Tak wam właśnie gramy, bo to są najlepsze polskie hity. Swoją drogą dzisiaj, 20 dzień sierpnia, to oznacza, że dzisiaj jest dzień wyznawania miłości i wy tę miłość wyznajecie. Piszecie wiadomości, wysyłacie głosówki, to proszę bardzo. Tomasz napisał: Małgosiu, jesteś osobą, przy której świat wydaje się piękniejszy, a zwykłe chwile nabierają znaczenia. Uwielbiam twój uśmiech, głos, twoją obecność i to, jak potrafisz sprawić, że nawet najzwyklejszy dzień staje się lepszy. Tomku, jakim ty jesteś romantykiem? Pozdrawiamy serdecznie ciebie i twoją partnerkę Małgosię. Swoją drogą, zaczęłam trochę czytać o badaniach i one mówią, że wbrew stereotypom, to mężczyźni częściej mówią kocham cię jako pierwsi. Bo 76% badanych wskazało mężczyznę jako osobę, która pierwsza wyznała miłość. No to, drogie panie, my nie możemy być gorsze, absolutnie. Proszę bardzo, to jest chwila dla was, a ja gram dalej najlepsze polskie hity. SK

0: Sarsa i bronię się, tak wam gramy w Radio SK2. Moi drodzy, Sopot Festival, Top of the Top Sopot Festival zbliża się wielkimi krokami. Wystartuje już 24 sierpnia, a już 25 sierpnia walka o bursztynowego słowika. Dokładnie tak, są artyści, którzy są tutaj nominowani, tak jak Kasia Sienkiewicz, jak Sarsa Emo właśnie chociażby, ale także Kuba i Kuba. Ci młodzi mężczyźni robią robotę. Znacie ich z hitu na przykład Dość, ale podczas występów i podczas tej walki o bursztynowego słowika zaśpiewają swój najnowszy numer Stygnie lato, który też poruszył wasze serca i już teraz właśnie w ramach tej prezentacji nominowanych numerów gramy wam Stygnie lato od Kuby i Kuby. Miłego słuchania.
1: SK2.
0: Jak najbardziej można śpiewać, można też poruszać bioderkiem albo nogą pod biurkiem.

0: Perfekt i niepokonani, tak wam gramy 21 minut przed godziną 12. 12 zbliża się wielkimi krokami, ale weekend również zbliża się wielkimi krokami, a jutro już mamy piątek. A jak piątek, to oczywiście najnowsze notowanie gorącej polskiej dwudziestki. Zachęcam was do głosowania na wasze ulubione numery. Ostatnio numerem jeden był... Był numer na błysk od Dawida Podsiadły, ale to jeszcze nie koniec, bo wszystko w waszych rękach. Wy możecie głosować na te swoje ulubione numery, możecie też zerknąć na nasze propozycje, a w tych propozycjach między innymi będzie pięknie od Marisy, ale także inne numery, na które możecie właśnie zagłosować. No to co? Wy głosujcie, sk2.pl, tam wchodzicie w zakładkę Gorąca Polska 20 i głosujecie, a ja zapraszam w imieniu Łukasza Zduńczyka już jutro po godzinie 18 na najnowsze notowanie gorącej polskiej dwudziestki.
1: SK2. Reklama.
2: Kochanie, nie widzę w lodówce kiełbasy wiejskiej od Ciaka z Kamienia.
3: Tak? Dziwne. Słyszałam, że kiełbasa wiejska od Ciaka jest najlepsza na Podkarpaciu. Otrzymała najwyższe odznaczenie dla produktów wytwarzanych tradycyjnymi metodami.
4: Jej skład to mięso wieprzowe, pieprz, czosnek, sól kłodawska i odrobina serca.
3: Mniam. Wybieramy się na zakupy.
4: Kiełbasę wiejską kupisz w Nowym Kamieniu 281 na targowiskach w galeriach. Kiełbasę wiejską od Ciaka kupisz, pieniędzy nie wyrzucisz. Sklep online wędliny Ciak.
5: Chcesz mieć podjazd, który robi wrażenie, albo ogrodzenie, które naprawdę przyciąga wzrok? W Transbruck znajdziesz kostkę brukową od Polbruk, Brukbet i innych sprawdzonych producentów. Płyty terasowe oraz nowoczesne ogrodzenia firmy Joniec. Zapewniamy fachowe doradztwo i wizualizacje 3D, które pozwalają zobaczyć efekt jeszcze przed realizacją. Transbruck. Zrób to raz, a dobrze. Rzeszów, ulica Zwieńczycka, Lubelska, Krakowska oraz Strzyżów, ulica Weissa. Janku, kiedy ostatni raz ruszyłeś przed siebie bez celu? Bez GPS-u, bez planu, bez punktu obowiązkowego na mapie. W Podkarpackiem możesz tego doświadczyć. Na co więc czekasz? Wskocz na rower, wyjdź w góry, popłyń kajakiem. Tu przygoda czeka przy każdym drzewie i każdym głazie. I nagle okazuje się, że najpiękniejsze miejsca są na wyciągnięcie ręki. Podkarpackie. Dobry kierunek. Partnerem jest województwo podkarpackie.
6: Planujesz ocieplić dom lub budynek gospodarczy? Zastanawiasz się, którą firmę wybrać? Zaufaj firmie DSH Izolacja, autoryzowanemu wykonawcy ociepleń pianką natryskową firmy UltraPur. Profesjonalistom z wieloletnim doświadczeniem. Jeszcze dziś umów się na rozmowę. Na spotkaniu omówimy wszystkie kwestie dotyczące ocieplenia. Przygotujemy ofertę i bezpłatną wycenę. Firma DSH Izolacja posiada w ofercie również sprzedaż ratalną. To jak, widzimy się? Więcej na dshizolacje.pl, gdzie znajdziesz porady od A do Z, w jaki sposób ocieplić budynek.
7: Szukasz pomysłu na bieszczadzki weekend? Odwiedź Festiwal Produktów Podkarpackich. Przystanek Natchnieni Bieszczadem. 21 i 22 sierpnia na kompleksie Orlik w Cisnej czeka na Ciebie moc atrakcji. Odkryj ekologiczne przetwory, oleje, sery i naturalne kosmetyki od najlepszych producentów. Zakręć kołem garncarskim. Upleć własny wianek lub pomaluj festiwalową torbę. Weź udział w konkursach i złap balans podczas popołudniowej jogi. Podkarpackie zaprasza.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Hejka! Padnij na strzelnicę powiatu rzeszowskiego Dycha. Tu nie zbierasz lajków, tu zbierasz celne trafienia. Przyjdź ze znajomymi, rodziną albo pokaż tacie, że jednak potrafisz być bardziej precyzyjna niż GPS. Znajdziesz nas przy ulicy Biznesowej 15 w Rzeszowie. Szczegóły i rezerwacje na stronie strzelnica.powiat.rzeszowski.pl. Strzelnica powiatu rzeszowskiego Dycha. Wakacje, które naprawdę trafiają w punkt.
11: Tego nie możesz przegapić. Już 22 sierpnia w sobotę wielkie otwarcie marketu Dom i Ogród PSB Mrówka Krosno. Zapraszamy na ulicę Pużaka 39 od godziny 8 rano. Przygotowaliśmy moc atrakcji dla dzieci i dorosłych. Co godzinę nagroda za najwyższy paragon. Już 22 sierpnia w sobotę od 8 rano w nowej Mrówce Krosno przy ulicy Pużaka 39. Do zobaczenia!
1: To będzie ostatnia reklama.
12: Castorama!
13: W teorii okazje na ogród się skończyły.
12: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: I po reklamie.

0: Dawid Podsiadło i Pięknie Płyniesz. Patrząc na to, że mamy dzisiaj czwartek, to my wszyscy pięknie płyniemy w stronę weekendu, który zbliża się do nas wielkimi krokami, ale zanim weekend, no to jeszcze dwa dni w pracy, bądź na urlopie, bądź w domu, bądź gdziekolwiek jesteście. My wam gramy najlepsze polskie hity, które umilają czas. Po godzinie 12 takowe się pojawią. Będzie m.in. Sanach i etc. na disco.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Teraz plecaki, worki i piórniki ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 22 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.
5: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. Geowłoknina drogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. Geowłoknina drogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
6: Planujesz ocieplić dom lub budynek gospodarczy? Zastanawiasz się, którą firmę wybrać? Zaufaj firmie DSH Izolacja, autoryzowanemu wykonawcy ociepleń pianką natryskową firmy UltraPur. Profesjonalistom z wieloletnim doświadczeniem. Jeszcze dziś umów się na rozmowę. Na spotkaniu omówimy wszystkie kwestie dotyczące ocieplenia. Przygotujemy ofertę i bezpłatną wycenę. Firma DSH Izolacja posiada w ofercie również sprzedaż ratalną. To jak, widzimy się? Więcej na dshizolacje.pl, gdzie znajdziesz porady od A do Z, w jaki sposób ocieplić budynek.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A tylko w piątek wszystkie ciastka 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Uwaga dzieciaki, uwaga rodzice! Zapraszamy Was na 7 dni otwarte szkół i klubów sportowych w Galerii Nowy Świat. Od 28 do 30 sierpnia czekamy na Was na poziomie -1. To najlepsza okazja, aby spotkać się, porozmawiać i wybrać najlepsze zajęcia pozalekcyjne dla najmłodszych i nie tylko. Muzyka, śpiew, taniec, sport, akrobatyka, programowanie i aktywności kreatywne. Nie przegapcie okazji! Od 28 do 30 sierpnia Galeria Nowy Świat, ulica Krakowska 20. Tu kształcimy wielkie umysły i trenujemy przyszłych mistrzów. Do zobaczenia!
10: Ubezpieczenie samochodu w banku?
11: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Radio SK, prezydent miasta Mielca Radosław Swół oraz Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu zapraszają na SK Music Tour w Mielcu 29 i 30 sierpnia. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Solskiego 1. W sobotę wystąpi zespół pieśni i tańca Rzeszowiacy, Michał Szczygieł i Grupson. W niedzielę zagrają Big Mielec Band, Łzy Adam Konkol i Agnieszka Chylińska. Partnerzy wydarzenia Kronospan, Dolina Smaków oraz PZL Mielec.
14: Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
15: I po reklamie.
16: Czwartek rozkręca nam się całkiem przyjemnie. W wielu miejscach Podkarpacia mamy słońce z chmurami i właśnie taki układ zostanie z nami przez sporą część dnia. Jedynie gdzieniegdzie może jeszcze przelotnie pokropić, ale to nic większego. Zobaczmy jeszcze na termometry. W Rzeszowie krośnie czysto, w Wejwoli aktualnie mamy średnio 26,7 stopni i ta temperatura jeszcze rośnie. Dzisiaj maksymalnie tak 29, miejscami nawet 30 stopni. Do tego lokalnie silniejszy wiatr.
1: Jest 12. News SK2, Anna Łobocka. Premier broni zmian w podatkach i odpowiada na krytykę z Pałacu Prezydenckiego. Komplikowanie systemu albo więcej liczenia, więcej zasad, więcej zamieszania. Tak Kancelaria Prezydenta komentuje rządowe propozycje, które jeśli przejdą przez parlament, trafią na biurko Karola Nawrockiego. Tej krytyki nie rozumie premier Donald Tusk.
15: Tak sobie nie strzeliliśmy z palca tego projektu. To są miesiące odpowiedzialnych prognoz, badań, statystyk. Prezydent w tym nie pomaga, delikatnie powiem. Nam byłoby łatwiej podejmować decyzje, gdyby takie kwestie jak podatek cukrowy czy ostatnio podatek od koncernów paliwowych, gdyby znalazło to akceptację u prezydenta. Nie pomaga. Czasami przeszkadza.
1: Przypomnę, rząd proponuje, aby próg podatkowy był podniesiony ze 120 do 130 tysięcy złotych. Na tym ma skorzystać 3,5 miliona Polaków, a do tego 24, a nie 32% stawka PIT dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy. To przede wszystkim oszczędność dla zarabiających około 15 tysięcy złotych brutto miesięcznie. 23-latek z Lubartowa na Lubelszczyźnie usiłował zabić swoją babcię. Teraz grozi mu dożywocie. 93-latka zaatakowana kastetem w głowę walczy o życie w szpitalu. Mężczyzna po pobiciu sam zadzwonił na numer alarmowy, mówi Marcin Bajon z policji w Lubartowie.
17: Młody mężczyzna natychmiast został obezwładniony i zatrzymany. Badanie alkomatem wykazało, że był trzeźwy. Od mężczyzny pobrano próbki krwi do dalszych badań laboratoryjnych pod kątem obecności środków odurzających i substancji psychotropowych.
1: W jego mieszkaniu znaleziono 80 gramów mefedronu i maczetę. Mężczyzna najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Zakaz kąpieli w Bałtyku. Nie można wchodzić do wody w części nadmorskich kąpielisk w województwie zachodniopomorskim i pomorskim. Czerwona flaga powiewa m.in. w Mielnie, Dąbkach, Rowach, Dziwnowi i Mrzeżynie. To z powodu wysokich fal i silnych prądów wstecznych.
18: 12:02 to jest idealny moment, żeby zrobić sobie przerwę, jeśli jesteście w pracy, a jeśli jesteście na urlopie, no to cały czas odpoczywajcie, a ja będę grała najlepsze polskie hity. Do tego już za chwilę wpadnie do nas Kamil Nosel, bo on przecież wkręca w Radio SK2 i to on spowoduje, że może poprawi wam się humor, jeśli jest nie za dobry, a ja gram i też poprawiam humor najlepszymi polskimi hitami. 12:00 zaczniemy razem z Sanach i Ed Cetera na disco. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
19: SK2.

0: Ryszard Rynkowski, wypijmy za błędy, a już teraz Kamil Nosel wkręca w Radio SK. Danusie, posłuchajcie.
1: Nosel wkręca.
2: Proszę.
3: Czy ja się dotelefonowałam do pani Danuty z przylotu do Wielkiej Brytanii na 14?
2: Tak, proszę panią.
3: Moje uszanowanie, wykolejona Iwona z ambasady telefonuje. Szanowna pani, bym poprosiła o dokumentację paszportową rocznika, już pani mówię, bo mi ECTA tutaj nie chce pani przepuścić, 98 roku.
2: No ja w ogóle nie wiem o co chodzi, naprawdę.
3: W 98 roku była jakaś wycieczka autokarowa do Wielkiej Brytanii przez biuro podróży i tutaj były wbite, proszę pani, pieczątki wjazdowe. Ja nie mam, proszę pani, wyjazdowej pani wbite. Gdyby pani mogła mi to na paszporcie pokazać.
2: No ale jak ja mogę okazać w paszporcie, jak ja mam w ogóle zmieniony paszport i nie mam żadnych informacji takich. No przecież ja mam nowy paszport, proszę panią.
3: A mogłaby się pani cofnąć do tego z 98 paszportu?
2: Ale ja nie mam z 98 roku paszportu.
3: A do starostwa, gdyby pani mogła pójść po ten paszport, proszę pani?
2: 98 rok, że ja w Wielkiej Brytanii?
3: Tak.
2: Ale proszę mi powiedzieć, skąd pani dzwoni w ogóle?
3: Z ambasady. Obsługuje system ETA, czyli tak zwane, proszę pani, zezwolenie
2: na
3: pobyt.
2: Ale ja wiem, ja dostałam potwierdzenie ETA, bo ja się w tej chwili wybieram na wycieczkę do Wielkiej Brytanii.
3: No i właśnie mówię,
2: Londynu.
3: Proszę pani, że system mi wypluwa panią jako error bufor 500, więc mówię, zadzwonię i sprawdzę. I teraz tak, patrząc w historię tego systemu, mam rok 1998, przyjazd, proszę pani, do Wielkiej Brytanii, ale wyjazdu nie mam.
2: Ale ja nie mam żadnej pieczątki wyjazdowej, proszę panią.
3: Ja mogę przymknąć oko, jeśli pani jeszcze załatwi sobie na granicy z Wielką Brytanią jakąś starą pieczątkę z datą na 98 rok, dostarczy mi, proszę pani, a ja to ręcznie mogę zrobić i tyle.
2: Proszę panią, a proszę mi powiedzieć, jak to sobie na granicy można załatwić pieczątkę, bo ja o czymś takim nie słyszałam.
3: Jeśli jak pani ma jakieś znajomości, proszę pani, to można.
2: Nie mam, proszę panią, nie mam znajomości.
3: Jeśli nie, to trzeba szukać tego paszportu z tą pieczątką, że pani była i pani wróciła.
2: Ja pójdę tam do starostwa, ale wiem, że oni mi nie pomogą, bo jest okres taki, że oni nie trzymają takich dokumentów i ja mam załatwiony, proszę panią, prywatny wylot, mam apartament i zostałam w tej chwili pozbawiona możliwości wjazdu do Wielkiej Brytanii.
3: To może Asia by w tym wszystkim pomogła?
4: Mamo, zostałaś wkręcona w Radiu SK.
2: Ale mnie pani wykręcona. No proszę panią, jak to pani mogła? I to Asia mi tak zrobiła. Nosel.

czasu. Krzysztof Krawczyk i Życie jak wino to już za nami, a przed nami Wiosna, ach to ty. No słynna piosenka i tytułowy album Marka Grechuty z 1987 roku. Utwór, wiadomo, opowiada o nagłej zmianie pogody i nadejściu ciepłych dni, no ale to jest coś więcej. Ja mam wrażenie, że to jest taki nasz hymn wiosny. Wszyscy, kiedy pojawiają się pierwsze kwiatki, kiedy trawa zielenieje, kiedy ptaki zaczynają pięknie śpiewać, zaczyna świecić wiosenne słońce, myślimy właśnie o tym utworze. I już teraz, żeby odczarować trochę to pochmurne niebo nad całą Polską, gramy wam specjalnie w Radiu SK2 Marek Grechuta i Wiosna, ach to ty.

dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi wcześniej niż oczekiwałem. Przyszły te cieplejsze dni, zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Ogrzej się na parę chwil.

0: Talentowana i niezwykła Zalia. Tak wam gramy w Radio SK2, Tylko kochaj mnie to jej najnowszy numer, który właśnie gramy wam w Radio SK2. Swoją drogą chciałabym powiedzieć, że dzisiaj 20 dzień sierpnia, a to jest dzień wyznawania miłości. Nie dość, że piosenki do tego skłaniają, to jeszcze skłaniamy my, Radio SK2, i gramy kolejne najlepsze polskie hity. Już za chwilę wracam do was, a razem ze mną prawdziwa gwiazda w Czechach, ale również w Polsce. Ewa Farna z numerem Cicho.
1: SK2. Reklama.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
4: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę, a 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna 8,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra, 2 na osobę. Kaufland.
6: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter, Kuromi i Panda Style, dostępnych tylko w Empiku. Wybieraj spośród plecaków, piórników, bidonów, śniadaniówek i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne w promocji 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
7: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Rzeszowie przy ulicy Armii Krajowej 4A, Galeria Dexa. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Bokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: AAA Auto, teraz bliżej ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaaauto.pl.
10: I po reklamie.

0: Godzina 13 zbliża się wielkimi krokami. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Swoją drogą zbliża się też pora obiadowa, więc niezależnie od tego, gdzie jesteście, czy w pracy, czy na urlopie, czas na taki obiad się udać. No my obiadu wam nie zaserwujemy, ale mamy za to mnóstwo najlepszych polskich hitów i takie będą po godzinie 13.
1: Reklama. Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
2: Chcesz mieć podjazd, który robi wrażenie, albo ogrodzenie, które naprawdę przyciąga wzrok? W Transbruck znajdziesz kostkę brukową od Polbruk, Brookbet i innych sprawdzonych producentów. Płyty terasowe oraz nowoczesne ogrodzenia firmy Joniec. Zapewniamy fachowe doradztwo i wizualizacje 3D, które pozwalają zobaczyć efekt jeszcze przed realizacją. Transbruck. Zrób to raz, a dobrze. Rzeszów, ulica Zwieńczycka, Lubelska, Krakowska oraz Strzyżów, ulica Weissa.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji Rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na Rosman.pl, regulaminy.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
8: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bo bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Od czwartku wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. I produkty o smaku kokosowym już od 4,99.
11: Lidl. To się opłaca.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Radio SK, prezydent miasta Mielca Radosław Swół oraz Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu zapraszają na SK Music Tour w Mielcu 29 i 30 sierpnia. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Solskiego 1. W sobotę wystąpi zespół pieśni i tańca Rzeszowiacy, Michał Szczygieł i Grupson. W niedzielę zagrają Big Mielec Band, Łzy Adam Konkol i Agnieszka Chylińska. Partnerzy wydarzenia Kronos Pan, Dolina Smaków oraz PZL Mielec. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
14: I po reklamie.
15: Ciepło, momentami słonecznie, ale już nie tak spokojnie, jak jeszcze wcześniej wyglądało to w prognozach. Przez sporą część dnia będzie słońce przeplatać się z chmurami, ale pojawiła się też możliwość burz. IMGW wydała dla znacznej części regionu ostrzeżenia. Nie wszędzie musi zagrzmieć i popadać, ale warto dziś częściej zerkać na prognozy. Zobaczmy jeszcze na termometry. W Rzeszowie, Krośnie czy Stołowej Woli mamy średnio 26,7 stopni. Maks na dziś to 30.
16: Jest 13. News SK2, Anna Łowocka. Lex szarlatan bez podpisu prezydenta. Przepisy Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Ta nowelizacja wzmacniała uprawnienia Rzecznika Praw Pacjenta w walce z pseudomedycznymi praktykami. Ustawę popierają lekarze i resort zdrowia, a środowiska medycyny alternatywnej przekonywały prezydenta do weta. Karol Nawrocki zdecydował się na Trybunał i zapowiedział, że przedstawi własną wersję przepisów w tej sprawie.
17: Ustawa
4: obecnym brzmieniu budzi wątpliwości konstytucyjne. Kluczowym problemem jest pozbawienie obywateli realnego prawa do sprawiedliwego procesu i skutecznej obrony. Ustawa pozwala na wykonanie kar i blokad przed prawomocnym wyrokiem sądu, przez co następcza kontrola sądowa staje się właściwie iluzoryczna.
16: Ministerstwo Zdrowia i Rzecznik Praw Pacjenta podkreślali, że nowe prawo uchroni przed wyłudzaniem pieniędzy i narażeniem na niesprawdzone terapie, które mogą negatywnie wpłynąć na proces leczenia. Co najmniej 15 ofiar i kilkudziesięciu rannych to w Kijowie po nocnym zmasowanym ostrzale Rosjan. W ukraińskiej stolicy po raz trzeci dziś zabrzmiał alarm powietrzny. Jest zagrożenie ponownego ataku. To utrudnia akcje ratunkowe, które obecnie służby prowadzą w trzech kijowskich dzielnicach. A na miejscu jest nasz korespondent Ołech Biłecki.
14: Na chwilę obecną wiadomo o uszkodzeniu co najmniej 20 bloków mieszkalnych, szkoły, przedszkola oraz szpitalu dla dzieci. Pod Kijowem w pożarze spłonęli produkty żywnościowe na jednej z hurtowni. Aby zlokalizować ogień, służba ratownicza musiała wykorzystać helikoptery. Rosyjski dron tej nocy także uderzył w oddział policji w Żytomierzu, mieście obwodowym na zachód od Kijowa. Nie żyją 3 osoby, jeszcze 53 dostali obrażenia. Do ataku tym razem Rosjanie użyli pocisków balistycznych oraz manewrujących, a także wielką liczbę dronów. Kijów, Ołech Biłecki.
16: Minister energii podał jutrzejsze maksymalne ceny paliw. Będą wyższe niż dzisiaj. W piątek litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6,52, benzyny 98, 7,33 zł, a oleju napędowego 7,56. Rządowy program Cena paliwa niżej będzie obowiązywał do końca sierpnia.
17: 2,5 minuty po godzinie 13, a my gramy dalej najlepsze polskie hity. W tej godzinie również porozmawiamy sobie trochę z Anią Karwan, która opowie o nominacji do bursztynowego słowika. Ale najpierw gramy. Sylwia Grzeszczak i Flirt to na dobry początek. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

Natalia Schroeder, Lieber, wszystkiego na raz. No tego się nie da, ale jakby tak czwartek okazał się piątkiem, no okazuje się, że wy tak macie. Wy tak macie. Ma tak na przykład słuchaczka Justyna, która napisała: u nas aktualnie czterodniowy system pracy, więc mam dzisiaj piątek. No i można pozazdrościć Justynie, albo można słuchać dalej najlepszych polskich hitów i spowodować, że dotrwanie do tego piątku będzie łatwiejsze. No to gramy. ONA i znalazłam już

0: Jonathan Bledka i Gips z numerem Róż. Tak wam gramy w Radio SK2, a jako że Top of the Top Sopot Festival zbliża się wielkimi krokami, to my przybliżamy wam osoby, artystów, którzy są nominowani właśnie do tego konkursu. Konkursu o bursztynowego słowika. To już kultowy konkurs, bardzo historyczny, i wśród tych nominowanych są m.in. Kuba i Kuba, Kasia Sienkiewicz, Jeremi Sikorski, ale także Ania Karwan. I słuchajcie, udało nam się porozmawiać z Anią Karwan. Łukasz Zduńczyk spotkał się z nią i postanowił zapytać o kilka rzeczy. Posłuchajcie.
1: Bardzo marzyłaś o tym, żeby pojawić się w Operze Leśnej i powalczyć o bursztynowego słowika. Dlaczego aż tak bardzo o tym marzyłaś, skoro już masz hity na koncie, masz sukcesy muzyczne, ale jednak dlaczego cały czas robi to na tobie takie wrażenie?
2: Wiesz co, ja mam obraz z dzieciństwa, kiedy mam te 11-12 lat i pamiętam widok swojego pamiętnika, był czerwony. Mam czerwony pamiętnik, na rogu jest napisane imię mojej pierwszej miłości, a w środku, mniej więcej właśnie w sierpniu, jest wpis o tym, że nie mogę się odzywać w domu, bo mama ogląda konkurs bursztynowego słowika, kiedyś jej pokażę, że stanę na tej scenie. To jest szok. Ja mam ciary, jak o tym mówię, za każdym razem, ale to naprawdę się stało i wiesz, dla mnie to jest bardzo metafizyczne przedsięwzięcie, to co się dzieje. I dlatego wydaje mi się, że sobie też gdzieś w tym wszystkim nie zdajemy sprawy z tego, że nasze marzenia się potrafią spełnić, a wszystko zaczyna się od pragnienia w sercu.
0: Dokładnie tak. Wszystko zaczyna się od pragnienia w sercu i Ania Karwan na tej scenie się pojawi, marzenia się spełniają. Jak widać, no to posłuchajcie, co ona zaśpiewa właśnie na sopockiej scenie. Ania Karwan i W to mi graj już teraz w Radiu SK2. SK.

0: Lady Punky, znowu pada deszcz 20 minut przed godziną 14. Miejmy nadzieję, że padać jednak w całej Polsce w ten weekend nie będzie. Że jednak ujrzymy więcej słońca niż deszczu. Trzymamy bardzo mocno za to kciuki. No i przypominam, że 24 sierpnia rozpoczyna się festiwal Top of the Top Sopot Festival i my mamy wejściówki na trzeci dzień tego festiwalu. Słuchajcie Radia SK2 jutro bardzo uważnie, bo takie bilety jeszcze będziemy rozdawać. A już teraz gramy kolejne najlepsze polskie hity. Już za chwilę Dawid Podsiadł, ale także Sanach.
1: SK2. Reklama.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
4: Od czwartku w Kauflandzie kabanosy Exclusive Tarczyński, opakowanie 90 gramów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 4 na osobę. A czekolada Wedel od 80 do 100 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 6 na osobę. Kaufland.
6: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz 6,99 za kilogram. A polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11, 15.
14: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie.

0: Igo i cud. Tak kończymy godzinę 13. Po godzinie 14 między innymi Oscar Sims, ale też Sarsa.
1: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę,
2: to gorące okazje z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. A ser Gouda 1,49 zł za 100 gramów.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz prosto z lady tradycyjnej Udo lub pod udzie kurczaka 7,99 za kilogram. Biedronka.
4: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
5: Play. Gdy Jan usiadł, popatrzył na zachód słońca. Od razu pomyślał, chcę tu zostać. W winnicach podkarpackiego takie chwile zdarzają się codziennie. Przy łyku napoju, który latami dojrzewa, by zachwycić cię smakiem. A ty, kiedy ostatni raz zatrzymałeś się na dłużej niż na chwilę? Stań się enoturystą lub turystką. Marzysz, by z każdym łykiem odkrywać sekrety podkarpackiego? Odkrywaj Podkarpackie. Dobry kierunek. Partnerem jest województwo podkarpackie.
6: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bo bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Od czwartku wszystkie sosy Witazja. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. I produkty o smaku kokosowym już od 4,99.
7: Lidl, to się opłaca.
8: A wiecie, że w moich sklepach złapiecie wakacyjne mega okazje także w sierpniu? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT 2% i 3,2% 2+1 za grosz. A napój Kubuś Water wybrane rodzaje 2,39 za sztukę przy zakupie 6. Oferta trwa od 20 do 22 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
13: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
16: Lato dziś zdecydowanie daje o sobie znać. W regionie temperatura miejscami dobije do około 30 stopni. Nadal możemy liczyć na sporo pogodnych momentów ze słońcem przeplatającym się z chmurami, ale jest też druga strona dzisiejszej pogody. W prognozach pojawiły się burze i dla wielu miejsc naszego regionu obowiązują ostrzeżenia IMGW. Nie oznacza to, że wszędzie będzie padało, jednak lokalnie aura może zrobić się bardziej dynamiczna, bo wraz z burzami może pojawić się silniejszy wiatr i opady.
15: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
0: Jest 14 News SK2, Anna Łobocka. Tragiczny wypadek na Podkarpaciu. Zginęła 9-letnia dziewczynka. Samochód, którym podróżowała kobieta z trojgiem dzieci, wypadł z drogi i uderzył w przepust w Szkodnej, relacjonuje Agnieszka Ciurkot z Robczyckiej Policji.
17: Kierująca straciła panowanie nad pojazdem na łuku drogi i auto uderzyło w przepust. Na miejscu lądowało LPR. Jednak mimo działań ratowniczych, życia 9-letniej dziewczynki nie udało się uratować.
0: Na miejscu pracują mundurowi pod nadzorem prokuratora. ABW zatrzymała Ukraińca podejrzanego o próbę zamachu na zlecenie rosyjskich służb. 63-letni Serhii P. usłyszał już prokuratorskie zarzuty. Miał podłożyć bombę pod autem przedstawiciela ukraińskiego przemysłu zbrojeniowego, a potem uciec do Polski. O szczegółach Mateusz Chłystun.
18: Do próby zamachu na przedstawiciela ukraińskiego przemysłu zbrojeniowego doszło w podkijowskim Irpieniu. Serhii P. miał podłożyć pod jego autem improwizowaną bombę. Ta miała eksplodować po połączeniu na dołączony do niej telefon komórkowy. Mechanizm ostatecznie jednak nie zadziałał. 63-latek po nieudanym zamachu zbiegł do Polski i ukrywał się w Warszawie. Agenci namierzyli go we współpracy z ukraińskimi służbami, zatrzymali i doprowadzili do prokuratury. Śledztwo w tej sprawie wciąż jednak trwa, prowadzi je ABW pod nadzorem prokuratury krajowej. Zatrzymany Serhii P. został tymczasowo aresztowany.
0: Opłata turystyczna ma w 100, a nie 80% trafiać do budżetu gminy, zapowiedział premier. Rząd wprowadzi tę zmianę do projektu, który jest w Sejmie. Donald Tusk mówił o tym w Krakowie, który, jak zaznaczał, jest ofiarą nadmiernej turystyki.
11: To znaczy, że miasto ponosi bardzo poważne ciężary. Nie tylko profity, wiadomo, turystyka to jest biznes, ale to jest związane także z gigantycznymi wydatkami takiego miasta, kiedy trzeba gościć tą ponadmiarową grupę ludzi.
0: Nowa opłata turystyczna ma być pobierana w hotelach oraz innych obiektach, które świadczą takie usługi.
19: Dwie minuty po godzinie 14, a my gramy dalej najlepsze polskie hity. To jest czas, kiedy można sobie zrobić przerwę na przykład na kawę. No właśnie, ale co się u Was dzieje? Co robicie w tych ostatnich dniach wakacji? Dajcie znać, czekam na Wasze wiadomości na Messengerze Radia SK2 i gram najlepsze polskie hity. Oskar Sims na dobry początek, nie dość, że przystojny, to jeszcze utalentowany i jego numer na niebie. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Manam i bez ciebie umieram. O tak, wam właśnie gramy. 15 minut po godzinie 14. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity, a my na Messengerze Radio SK2 dostaliśmy taką wiadomość. Uwaga! Dzień dobry, w ostatnie dni urlopu umilacie mi porządki generalne mieszkania. Słucham was online z Niemiec. Może uda się pozdrowić na antenie moich rodziców. Oni słuchają was cały dzień, bo radio w kuchni towarzyszy im codziennie. A więc pozdrowienia dla mamy i taty od Justyny. Dużo zdrówka. No to pozdrawiamy drogich rodziców, drogą Justynę. Mam nadzieję, że kolejne najlepsze polskie hity, które tutaj przygotowaliśmy, sprawią, że te generalne porządki przejdą bardzo szybko. Wręcz błyskawicznie.
1: SK2.
0: No to już teraz Grzegorz Chyży i Tap na chwilę.

0: wieku czasu.
1: I tak cofamy się do roku 1986, bo to właśnie wtedy powstał wielki hit zespołu Papa Dance, pochodzący z kultowej płyty Poniżej Krytyki. No, powiem wam szczerze, że mnie szczególnie podoba się początek, zawsze kojarzę go z takimi imprezami rodzinnymi, kiedy byłam dzieckiem i właśnie ten keyboard gdzieś tam się pojawiał. A mowa oczywiście o Najstory, który już teraz w ramach wehikułu czasu w Radio SK2 gramy wam. No to co? Miłego słuchania, miłego wspominania, bo ten utwór dla wielu z was na pewno jest sentymentalny.

0: Ania Dąbrowska i z tobą nie umiem wygrać, tak wam gramy 35 minut po godzinie 14. Festiwal Sopot, czyli Top of the Top Sopot Festival, zbliża się wielkimi krokami, a my w Radiu SK2 prezentujemy wam wszystkich nominowanych do Słowika. I tak się złożyło, że jedna z tych nominacji jest po angielsku, więc mimo wszystko pojawia się wśród najlepszych polskich hitów. A mowa oczywiście o Oceanie. Tak, jak sama mówi, kocha Polskę i na sopockiej scenie zaprezentuje się już po raz kolejny z kawałkiem Sunshine. Więc my zapytaliśmy Oceanę, czy czuje presję, no bo wiadomo, na miejscu będzie dużo wielkich nazwisk, dużo polskich gwiazd. Posłuchajcie, co nam powiedziała. Wszyscy są niesamowici, polscy muzycy i wokaliści są niesamowici, więc poziom jest dość wysoki, ale dla mnie to występ. Ja uwielbiam występować, to moje życie. Muzyka to moje życie, więc to jest po prostu coś, czego nie mogę się doczekać. Oczywiście, że się denerwuję. Nadal się denerwuję. Występuję na scenie od 20 lat, ale jestem zawsze zdenerwowana i podekscytowana. Jestem szczęśliwa, nie mogę się doczekać występu na festiwalu w Sopocie. Po prostu bardzo się cieszę, że mogłam tutaj wrócić. Tak mówiła nam Oceana, a już teraz wyjątkowo posłuchajcie właśnie numeru, który jest nominowany, z którym Oceana pojawi się w Sopocie, właśnie na sopockiej scenie podczas konkursu na O bursztynowego Słowika. No to co? Gramy w Radio SK2.
1: SK2.

0: przyznajcie sami, że ten numer brzmi po prostu jak wakacje. Oceana i Sunshine to jest artystka, która jest nominowana w konkursie o bursztynowego słowika na Top of the Top Sopot Festiwalu, więc no, mogliście właśnie posłuchać wyjątkowo utworu anglojęzycznego w Radio SK2. A już za chwilę wracamy do Was z kolejnymi najlepszymi polskimi hitami na czasie. Będzie wideo, ale będzie też Robert Gawliński. Miłego słuchania.
1: SK2. Reklama.
2: Serwis robót wiertniczych Dukla zaprasza do współpracy. Oferujemy wiercenie studni głębinowych wraz z kompletnym wyposażeniem w instalację kolektorów pionowych pomp ciepła oraz instalację systemów uzdatniania wody. Zapewniamy konkurencyjne ceny i wysoki poziom bezpieczeństwa. Posiadamy kwalifikacje i uprawnienia regulowane przez prawo geologiczne i górnicze. Serwis robót wiertniczych Dukla. Telefon 509 760 222 www.studnie-dukla.pl.
3: Chcesz mieć podjazd, który robi wrażenie, albo ogrodzenie, które naprawdę przyciąga wzrok? W Transbruck znajdziesz kostkę brukową od Polbruk, Brookbet i innych sprawdzonych producentów. Płyty terasowe oraz nowoczesne ogrodzenia firmy Joniec. Zapewniamy fachowe doradztwo i wizualizacje 3D, które pozwalają zobaczyć efekt jeszcze przed realizacją. Transbruck. Zrób to raz, a dobrze. Rzeszów, ulica Zwieńczycka, Lubelska, Krakowska oraz Strzyżów, ulica Weissa. Kiedy Jan przekroczył próg drewnianej cerkwi w Beskidzie Niskim, zatrzymał się w pół kroku. Nie spodziewał się, że cisza może być tak wymowna. Setki lat zamknięte w deskach, w zapachu kadzidła, w światłach padających przez małe okna. Czy Jan zakochał się w tej kulturze? Naturalnie. Od pierwszego wejrzenia. Ty też wyrusz w Podkarpackie i posłuchaj historii, które wciąż żyją w mieszkańcach. Podkarpackie. Dobry kierunek. Partnerem jest województwo podkarpackie.
4: Nowe możliwości dla biznesu w sercu Podkarpacia. Gmina Boguchwała ogłasza przetarg na sprzedaż działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki pod produkcję, usługi i logistykę. Zaledwie kilka minut od Rzeszowa, blisko drogi S19, DK19 i lotniska w Jasionce. Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. To mniej formalności i szybszy start inwestycji. Przetarg już 4 września w Urzędzie Miejskim w Boguchwale. Strefa Wisłoczysko. Miejsce stworzone dla biznesu. Więcej na boguchwala.pl.
5: Planujesz ocieplić dom lub budynek gospodarczy? Zastanawiasz się, którą firmę wybrać? Zaufaj firmie DSH Izolacja, autoryzowanemu wykonawcy ociepleń pianką natryskową firmy UltraPur. Profesjonalistom z wieloletnim doświadczeniem. Jeszcze dziś umów się na rozmowę. Na spotkaniu omówimy wszystkie kwestie dotyczące ocieplenia. Przygotujemy ofertę i bezpłatną wycenę. Firma DSH Izolacja posiada w ofercie również sprzedaż ratalną. To jak, widzimy się? Więcej na dshizolacje.pl, gdzie znajdziesz porady od A do Z, w jaki sposób ocieplić budynek.
6: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. Geowłóknina drogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. Geowłóknina drogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na Twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
7: Szukasz pomysłu na bieszczadzki weekend? Odwiedź Festiwal Produktów Podkarpackich. Przystanek Natchnieni Bieszczadem. 21 i 22 sierpnia na kompleksie Orlik w Cisnej czeka na Ciebie moc atrakcji. Odkryj ekologiczne przetwory, oleje, sery i naturalne kosmetyki od najlepszych producentów. Zakręć kołem garncarskim. Upleć własny wianek lub pomaluj festiwalową torbę. Weź udział w konkursach i złap balans podczas popołudniowej jogi. Podkarpackie zaprasza.
8: Uwaga dzieciaki, uwaga rodzice! Zapraszamy Was na 7 dni otwarte szkół i klubów sportowych w Galerii Nowy Świat. Od 28 do 30 sierpnia czekamy na Was na poziomie -1. To najlepsza okazja, aby spotkać się, porozmawiać i wybrać najlepsze zajęcia pozalekcyjne dla najmłodszych i nie tylko. Muzyka, śpiew, taniec, sport, akrobatyka, programowanie i aktywności kreatywne. Nie przegapcie okazji! Od 28 do 30 sierpnia Galeria Nowy Świat, ulica Krakowska 20. Tu kształcimy wielkie umysły i trenujemy przyszłych mistrzów. Do zobaczenia!
9: To będzie ostatnia reklama.
1: Radio SK, prezydent miasta Mielca Radosław Swół oraz Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu zapraszają na SK Music Tour w Mielcu 29 i 30 sierpnia. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Solskiego 1. W sobotę wystąpi zespół pieśni i tańca Rzeszowiacy, Michał Szczygieł i Grupson. W niedzielę zagrają Big Mielec Band, Łzy Adam Konkol i Agnieszka Chylińska. Partnerzy wydarzenia Kronospan, Dolina Smaków oraz PZL Mielec. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
9: I po reklamie.

0: Edyta Górniak, Mietek Szcześniak, Dumka na dwa serca. To jeden z tych numerów, który bardzo lubimy. Zarówno śpiewać, jak i słuchać. Po godzinie 15 kolejne takie się pojawią. Do śpiewania również. Na przykład będzie Dawid Kwiatkowski i Proste, ale także Sanach, ITP, itd. A ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia. Za sterami od 15 Antonina Van Dessel.
1: Reklama.
2: Kochanie, nie widzę w lodówce kiełbasy wiejskiej od Ciaka z Kamienia.
3: Tak? Dziwne. Słyszałam, że kiełbasa wiejska od Ciaka jest najlepsza na Podkarpaciu. Otrzymała najwyższe odznaczenie dla produktów wytwarzanych tradycyjnymi metodami.
4: Jej skład to mięso wieprzowe, pieprz, czosnek, sól kłodawska i odrobina serca.
3: Mniam. Wybieramy się na zakupy.
4: Kiełbasę wiejską kupisz w Nowym Kamieniu 281 na targowiskach w galeriach. Kiełbasę wiejską od Ciaka kupisz, pieniędzy nie wyrzucisz. Sklep online wędlinyciak.pl.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To hity z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona MK Cafe 500 gramów 24,89. A od piątku banany kilogram 2,99.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Rzeszowie przy ulicy Armii Krajowej 4A, Galeria Dexa. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Bokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
1: Mamo, co powiesz na kurczaka po azjatycku?
2: A zjadłabym, a nawet poleciała. Z tobą do delikatesów centrum.
3: Do soboty filet z piersi kurczaka, kilogram 16,99. Cena przed obniżką 23,99. A do środy winogrona białe 6,99 kilo. Cena przed obniżką 12,99. Obie oferty z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy odkurzacz cyklonowy Silvercrest. Aż 100 zł taniej. Tylko 299 zł. Najniższa cena z 30 dni 399 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Hejka! Padnij na strzelnicę powiatu rzeszowskiego Dycha. Tu nie zbierasz lajków, tu zbierasz celne trafienia. Przyjdź ze znajomymi, rodziną albo pokaż tacie, że jednak potrafisz być bardziej precyzyjna niż GPS. Znajdziesz nas przy ulicy Biznesowej 15 w Rzeszowie. Szczegóły i rezerwacje na stronie strzelnica.powiat.rzeszowski.pl. Strzelnica powiatu rzeszowskiego Dycha. Wakacje, które naprawdę trafiają w punkt.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
13: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Castorama!
4: W teorii okazje na ogród się skończyły.
15: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
18: Na początek drogowa przypominajka o jednej z funkcji mObywatela. W aplikacji można szybko sprawdzić, czy dany pojazd ma ważne ubezpieczenie OC. Może się to przydać chociażby przy zakupie używanego samochodu, po kolizji albo kiedy korzystamy z auta zastępczego. Wystarczy skorzystać z usługi Sprawdź OC. To drogowa, a pogodowo w Rzeszowie krośnie czysto, owej woli. Na termometrach średnio 28,9 stopni, słońce z chmurami, ale lokalnie możliwe są też burze.
17: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
19: Jest 15 News SK2, Anna Łobocka. Grozi jej 5 lat więzienia. Są zarzuty dla matki dziecka, które wypadło z balkonu w Łomży. 27-letnia kobieta usłyszała zarzut narażenia dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Nie przyznała się do winy, mówi Janna Czaplicka z prokuratury w Łomży.
20: Nie przyznała się do popełnienia zarzuconego jej czynu, odmówiła składania wyjaśnień, nie podała żadnego uzasadnienia. Kobieta przebywa na wolności. W dniu dzisiejszym prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji.
19: Przypomnę, 9 sierpnia 4-latka spadła z 5 piętra bloku, ocalała dzięki sąsiadom, którzy rozłożyli koc, amortyzując upadek. W czasie dramatycznych wydarzeń matka dziecka spała nietrzeźwa w mieszkaniu. W ubiegłym tygodniu decyzją sądu rodzinnego dziecko trafiło do pieczy zastępczej. Minister obrony zabiera głos. To po słowach zastępcy szefa Agencji Uzbrojenia w Polsat News, że polskie miasta nie są objęte ochroną powietrzną. Wszystkie możliwe do użycia takie systemy są rozmieszczone według wskazań wojska, twierdzi Władysław Kosiniak-Kamysz.
21: Tak wiele tych systemów jest rozstawionych w województwie lubelskim, podkarpackim,
11: Polski i w tych miejscach, gdzie ochrona infrastruktury krytycznej, tak jak tutaj w Płocku, jest kluczowa dla bezpieczeństwa państwa polskiego.
19: Potwierdza to pułkownik Mariusz Czeczko, dowódca 3 Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej.
12: Ten system nie stoi w garażu, już możecie zauważyć, że stoi w polu i również jest jednym z elementów kluczowych, który zapewnia osłonę naszego polskiego nieba.
19: Polskie patrioty zostały rozmieszczone m.in. do ochrony strategicznych obiektów, takich jak rafineria w Płocku. Ponad 3 tony śniętych ryb w kanale gliwickim. W wodzie pojawiła się złota alga. Wojewoda śląski wprowadził zakaz korzystania z 6 sekcji części kanału. Obejmuje on m.in. połów ryb.
16: Smutny widok, jak tyle ryb się wyławia śniętych.
21: To bardzo smutny widok, ponieważ to też jest dla rybaków, to jest przykre.
22: Liczę na to, że za którymś tam razem znajdzie się ktoś, to czy prokuratura, czy śledczy, czy cokolwiek, znajdą przyczynę, winnych właśnie doprowadzają do tej sytuacji.
19: Z wędkarzami z Gliwic rozmawiał nasz reporter Darek Brąbosz. W razie potrzeby do walki ze złotą algą może zostać użyty nadtlenek wodoru.
23: No i tak, co z tą pogodą? Ciągle straszą, że ten tydzień miał być taki brzydki, a jednak właśnie rozmawiałyśmy przed chwilą, że jest pięknie.
19: Tak, jest bardzo pięknie, bo tak idealnie. Nie jest zimno, nie jest za gorąco, także naprawdę tylko do spacerów.
23: I korzystać. Kończycie niedługo pracę, więc słuchajcie, jak znalazł, jeszcze korzystamy z ostatnich dni lata. Antonina Van Dessel, dzień dobry po godzinie 15 w czwartek.

W Łasanach itp. itd. I Sanach śpiewa tam, że nie ma głowy do dat. I o datach teraz właśnie będzie. Słuchajcie, dzisiaj rozmawiam z koleżanką i mówię do niej: ej, do końca wakacji został właściwie już tylko tydzień. Ha, ha, ha, że pamiętasz i masz całą wyprawkę dla dzieci. No i ona, mama dwójki dzieci szkolnych, mówi do mnie: jaki tydzień? Przecież zostały niecałe 2 tygodnie. Ten tydzień przecież jeszcze się nie skończył. No i faktycznie, no nie będziemy dzieciom odbierać tych kilku dni. Także słuchajcie, oficjalnie do końca wakacji zostały niecałe 2 tygodnie. I chyba właśnie odkryłam, że dla rodzica kalendarz działa troszkę inaczej niż dla reszty świata. No ale niech będzie. SK2. A wy co robicie w ostatnie dni wakacji? Piszcie mi i nagrywajcie głosówki na radiowego Messengera. Jestem mega ciekawa. A teraz poparzenie kawą 3.

0: Już za chwilę skrót najnowszych informacji dnia i Ania Łobocka. Także zostańcie koniecznie z nami.
1: Lex szarlatan bez podpisu prezydenta Karol Nawrocki skierował przepisy w trybie kontroli prewencyjnej do Trybunału Konstytucyjnego. Ta nowelizacja wzmacniała uprawnienia Rzecznika Praw Pacjenta w walce z pseudomedycznymi praktykami. Prezydent zapowiedział, że przedstawi własną wersję przepisów w tej sprawie, a więcej o tym powiemy w newsach o 16. Syreny alarmowe mają zostać połączone w jeden krajowy system. Nad zmianami pracuje resort spraw wewnętrznych. System ma być zarządzany centralnie i połączony z alertami RCB. Niebezpieczna pogoda nad morzem i zakaz wchodzenia do Bałtyku. Czerwone flagi powiewają m.in. w Mielnie, Dąbkach, Rowach, Dziwnowie i Mrzeżynie. To z powodu wysokich fal i prądów wstecznych. W Jastarni z kolei wykryto bakterie coli.

0: Takie hity są naprawdę super na takie czwartkowe popołudnie. Taki klimacik od razu się tworzy. Kłebona Fide, Zalia i Fawst, numer Nie ucieknę. Wy piszecie mi na radiowego Messengera, co porabiacie w ostatnie dni wakacji i Gosia napisała, że w ostatnie dni wakacji dużo spaceruje w ciągu dnia, a popołudniami i wieczorami uwielbia czytać książki. No to Gosia, do tych spacerków i pod to czytanie książek ja wysyłam Ci nasz piękny, czerwony kubeczek Radia SK2, z którego podobno kawa... No, smakuje o wiele lepiej. Czekam dalej na Wasze głosówki i możecie też pisać na radiowym Messengerze, co porabiacie w ostatnie dni wakacji.
1: SK2. Reklama.
2: Radio SK, prezydent miasta Mielca Radosław Swół oraz Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu zapraszają na SK Music Tour w Mielcu 29 i 30 sierpnia. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Solskiego 1. W sobotę wystąpi zespół pieśni i tańca Rzeszowiacy, Michał Szczygieł i Grupsa. W niedzielę zagrają Big Mielec Band, Łzy Adam Konkol i Agnieszka Chylińska. Partnerzy wydarzenia Kronospan, Dolina Smaków oraz PZL Mielec. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
3: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu Piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce Piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
4: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Pan Rębiszewski?
7: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
6: No to życzę szczęścia.
7: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
8: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: I po reklamie.

0: tak mocno kończymy godzinę 15 w Radiu SK2. Kleks i całkiem nowa bajka. Po 16 Tab i Sand and Grace, Dawid Podsiadło, Krzysztof Kiliański i Kaja. I to tylko na początek. Więc koniecznie zostańcie z nami i sami przekonajcie się, co jeszcze muzycznego, fajnego przygotowaliśmy dla Was po godzinie 16.
1: Reklama.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Kurki opakowanie 200 gramów 8,99 za opakowanie. Oraz nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Jan usiadł na Bieszczadzkiej Polanie, zamknął oczy i posłuchał natury. Już wiedział, że coś się zmieniło. Mówią, że natura leczy, uspokaja. Może nie od razu, nie na zawołanie. Twoja dusza wtedy rozkwita, a umysł promienieje. Nie potrzebujesz planu, nie potrzebujesz tłumu. Potrzebujesz tylko przestrzeni, żeby być sobą. Podkarpackie. Dobry kierunek. Partnerem jest województwo podkarpackie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Uwaga dzieciaki, uwaga rodzice! Zapraszamy Was na 7 dni otwarte szkół i klubów sportowych w Galerii Nowy Świat. Od 28 do 30 sierpnia czekamy na Was na poziomie minus 1. To najlepsza okazja, aby spotkać się, porozmawiać i wybrać najlepsze zajęcia pozalekcyjne dla najmłodszych i nie tylko. Muzyka, śpiew, taniec, sport, akrobatyka, programowanie i aktywności kreatywne. Nie przegapcie okazji! Od 28 do 30 sierpnia Galeria Nowy Świat, ulica Krakowska 20. Tu kształcimy wielkie umysły i trenujemy przyszłych mistrzów. Do zobaczenia!
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
0: Na początek ważne dane z dróg. Od początku wakacji w całej Polsce doszło już do ponad 230 wypadków ze skutkiem śmiertelnym, pokazuje policyjna mapa. Do końca wakacji zostało jeszcze trochę czasu, dlatego policjanci cały czas apelują o ostrożność, bez pośpiechu i ryzykownych manewrów. I oby ta liczba już nie wzrosła. A pogodowo w Rzeszowie krośnie czysto owej poli. Na termometrach średnio 29 stopni, słońce miesza się z chmurami, ale lokalnie możliwe są też burze.
8: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
9: Jest 16 News SK2, Anna Łobocka. Medycy liczyli na podpis prezydenta. Tak zwany Lex Szarlatan idzie do Trybunału Konstytucyjnego. Taką decyzję podjął Karol Nawrocki. Zdaniem głowy państwa rząd w ustawie wrzucił do jednego worka niebezpiecznych oszustów oraz tysiące legalnych firm, na przykład z branży zielarskiej. Pacjenci potrzebują tych przepisów, mówi rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Piotr Pisula.
10: Samorząd lekarski ubolewa nad tym, że te przepisy nie weszły w życie, ale rozumiemy też wątpliwości, sami je mieliśmy i zgłaszaliśmy. Trochę szkoda tej pracy, która została włożona w tę ustawę, no, ale największa szkoda to jest to, że to są przepisy potrzebne polskiemu pacjentowi i skierowanie ich do Trybunału Konstytucyjnego powoduje odsunięcie ich w czasie.
9: Karol Nawrocki zapowiedział własny projekt ustawy w tej sprawie. Zaproponuje w nim nowy rodzaj przestępstwa, nakłanianie do niebezpiecznych decyzji zdrowotnych, mówi rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
11: To jest projekt, który gwarantuje bezwzględne ściganie wszystkich przestępców, wszystkich szamanów, szarlatanów, osób, które doprowadzają najczęściej chorych onkologicznie pacjentów do pogorszenia stanu ich zdrowia, tylko po to, by móc się wzbogacić.
9: Zgodnie z propozycją prezydenta, za doprowadzenie do śmierci pacjenta oszustom miałoby grozić do 15 lat więzienia. Sąd przedłużył o miesiąc areszt dla youtubera Stu. To przez obawy matactwa youtuber ma zostać poddany badaniom psychiatrycznym. Przypomnę, wczoraj usłyszał on zarzuty dotyczące rozpijania nieletnich i czynów o charakterze seksualnym z dziewczynkami poniżej 15 roku życia. Chodzi o aferę znaną jako Pandora Gate, która wybuchła w 2023 roku. Tarnów szykuje się do roli w serialu Netflixa. To małopolskie miasto ma być tłem dla nowych Nocy i Dni. Szczegóły Justyna Świderska.
12: Zdjęcia będą kręcone na tarnowskiej Starówce, która ma odegrać rolę Kalińca.
13: Tarnów jest tak piękny, że mógłby być przestrzenią do kręcenia wielu różnych filmów, seriali.
12: Mówi prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny. Mieszkańcy chwalą ten pomysł.
14: No jest wiele urokliwych uliczek, no na pewno będzie pięknie.
12: Pierwszy klaps w Tarnowie ma paść 24 września.
9: Ekipa filmowa w Tarnowie będzie tam przez cały miesiąc.
0: Dzisiaj pytam słuchaczy Radia SK2, co robią w ostatnie dni wakacji. Więc pytanie do ciebie, co robisz w ostatnie dni wakacji?
9: Pracuję.
0: Ale coś jeszcze po pracy, nie samą pracą człowiek żyje.
9: Tak, pracuję i korzystam jeszcze z ciepłych dni na swoim tarasie. Czytam.
0: I pięknie, Anna Łobocka poleca i ja też. Antonina Van Dessel, witam w kolejnej godzinie naszego spotkania i na początek Tap i Sun & Grace i ich dach. No to posłuchajmy.

Krzysztof Kiliański i Kaja, prócz ciebie nic. I zrobiło się u nas tak, no milutko i romantycznie. No i romantycznie też na radiowym Messengerze, dlatego że słuchacze Radia SK2 piszą, co robią w ostatnie dni wakacji. No i Iwonka napisała: dzień dobry, ja w ostatnie dni wakacji przygotowuję się do własnego ślubu. Pozdrawiam, Iwona. Iwona, no to naprawdę będzie impreza, będzie zabawa, będzie się działo. Wszystkiego dobrego na nowej drodze życia. No i co? No i do białego rana imprezy. A żebyś już tak się w imprezowy nastrój wprawiła troszeczkę, no to oczywiście najlepsze polskie hity pomogą ci w tym. A do ciebie oczywiście wysyłamy kubeczek Radia SK2. SK2.

0: ale fajnie się tego słucha. Lemon, będę z tobą. Ale już teraz skrót najświeższych informacji z dnia i Ania Łobocka u nas.
1: Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie pijanego lekarza. To w bulwersującej sprawie z ubiegłego roku na SOR-ze w szpitalu w Świdnicy. Chirurg miał niemal 1,5 promila, a na oddziale ratunkowym przyjął 22 pacjentów. Ten sam medyk 12 lat temu przyjmował pacjentów w podobnym stanie. Wtedy też śledczy uznali, że nie naraził pacjentów. Paliwa nieco podrożeją. Jutro za litry 95 zapłacimy nie więcej niż 6,52, za diesla 7,56. To 3,4 grosze więcej niż dzisiaj. Rządowe ceny maksymalne będą obowiązywały do końca sierpnia. Znamy już terminy przyszłorocznej matury. Egzaminy pisemne odbędą się między 4 a 24 maja. Z kolei ósmoklasiści, najważniejszy dla nich test, pisać będą między 10 a 12 maja.

0: To była jedna z gwiazd tegorocznego Top of the Top Sopot Festival, Oskar Cyms i jego nowość Bez końca. I jeżeli ten numer wpadł wam w ucho, no to słuchajcie, wbijajcie na naszą stronę sk2.pl w zakładkę Gorąca Polska 20 i głosujcie na tego chłopaka, dlatego że on liczy na wasze głosy. No i jeszcze do jutra możecie wszystko zmienić. A już jutro po 18 notowanie Gorącej Polskiej 20 u Łukasza Zduńczyka. No i dzięki waszym głosom, no to kto wie, może Oskar wyląduje na podium i jego numer Bez końca. SK2.
1: Reklama. Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
2: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
1: Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna na Łęczowianka. Kup zgrzewkę 6 butelek 1,5 litrowych z Kaufland Card Extra. Druga gratis. 4 zgrzewki na osobę. A makaron Barilla kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Nowe możliwości dla biznesu w sercu Podkarpacia. Gmina Boguchwała ogłasza przetarg na sprzedaż działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki pod produkcję, usługi i logistykę. Zaledwie kilka minut od Rzeszowa, blisko drogi S19, DK19 i lotniska w Jasionce. Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. To mniej formalności i szybszy start inwestycji. Przetarg już 4 września w Urzędzie Miejskim w Boguchwale. Strefa Wisłoczysko. Miejsce stworzone dla biznesu. Więcej na boguchwala.pl.
4: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. geowlokninadrogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. geowlokninadrogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na Twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Hejka! Wpadnij na strzelnicę powiatu rzeszowskiego Dycha. Tu nie zbierasz lajków, tu zbierasz celne trafienia. Przyjdź ze znajomymi, rodziną albo pokaż tacie, że jednak potrafisz być bardziej precyzyjna niż GPS. Znajdziesz nas przy ulicy Biznesowej 15 w Rzeszowie. Szczegóły i rezerwacje na stronie strzelnica.powiat.rzeszowski.pl. Strzelnica powiatu rzeszowskiego Dycha. Wakacje, które naprawdę trafiają w punkt.
7: I po reklamie.

0: Na zegarach powoli wbija godzina 17. To był oddział zamknięty i numer Obudź się. Po 17 no na start polecimy absolutnym klasykiem 18L. Jak zapomnieć? Nic dodać, nic ująć. Słyszymy się za moment.
1: Reklama.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 1+1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: D+. Zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie borówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 22 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
1: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: A wiecie, że w moich sklepach złapiecie wakacyjne mega okazje także w sierpniu? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT 2% i 3,2% 2+1 za grosz. A napój Kubuś Water wybrane rodzaje 2,39 za sztukę przy zakupie 6. Oferta trwa od 20 do 22 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
10: Na początek praktyczna przypominajka dla kierowców. W aplikacji mObywatel można sprawdzić, czy dany samochód ma ważne OC. Taka opcja przyda się chociażby przy zakupie używanego auta, kolizji czy korzystaniu z samochodu zastępczego. A pogodowo w Rzeszowie krośnie czysto owej woli. Jest gorąco, na termometrach średnio 29, miejscami 30 stopni. Jest ciepło, ale w prognozach mamy też burzę. Miejcie to na uwadze.
9: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
11: Jest 17. News SK2, Anna Łobocka. Burze i silne opady. Synoptycy ostrzegają przed niebezpieczną pogodą wieczorem i w nocy. Wydano alerty dla południowej, centralnej i południowo-wschodniej Polski. Więcej o tym Michał Skolimowski. Michale, powiedz, gdzie w najbliższych godzinach będzie najgorzej?
12: W pasie od Śląska i Opolszczyzny przez Łódzkie, Świętokrzyskie, aż po Mazowsze i północne powiaty Podkarpacia i Lubelszczyzny. Tam obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia i tam może spaść do 55 litrów wody na metr kwadratowy. Burzą towarzyszyć będzie silny wiatr w porywach do 115 km na godzinę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty o możliwych przerwach w dostawie prądu. RCB apeluje też o unikanie otwartych przestrzeni.
11: 4-latek potrącony samochodem przez ojca opuścił szpital. W niedzielnym wypadku w Boćkach na Podlasiu dziecko nie doznało poważnych urazów, mówi Ewa Matuszczak z białostockiego szpitala.
13: Dziecko trafiło do nas w stanie ogólnym, stabilnym, nie wymagało zabiegów chirurgicznych i jego stan ulega stopniowej poprawie. Także dobre strokowanie co do zdrowia i wypis do domu.
11: Prokuratura postawiła 47-letniemu ojcu zarzut narażenia dziecka na utratę życia. Mężczyzna ma już wyrok za tragedię w podobnych okolicznościach. W 2023 roku śmiertelnie potrącił swoje 10-miesięczne dziecko. Miasteczko winiarskie z ponad 40 stoiskami. Tak będzie na winobraniu w Zielonej Górze. Na mieszkańców i turystów czekają też inne atrakcje, mówi Bartłomiej Gruszka z Fundacji Tłocznia.
14: Przygotowaliśmy liczne degustacje. Też mamy zaplanowane liczne spacery winiarskie. Te spacery wieczorne z lampami naftowymi po ciekawych zakamarkach Zielonej Góry, po piwnicach winiarskich. No i też mamy galę lubuskiego wina w palmiarni.
11: Winobranie zaczyna się 4 września.
15: Powiedz mi, moja droga, czy tylko ja mam takie wrażenie, że ten tydzień tak szybko przeleciał?
11: Bardzo. To nie tylko twoje wrażenie, rzeczywiście.
15: Już czwartek, ale w sumie czwartek, mały piątek i to jest też dobra informacja, bo został jeden dzień i co? Znowu weekend. Tak jest, także to dobre informacje. Antonina van Dessel, dzień dobry, witam w kolejnej godzinie spotkania. Z tego wszystkiego aż wyłączyłam mikrofon. Zaczynamy klasykiem 1.8L, jak zapomnieć. No to jedziemy.

wyobrażaj sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

To był Łukasz Zagrobelny, Życie na czekanie. I czekał, ale na pomoc, bohater kolejnej historii, którą przeczytałam w internecie. Tym razem historia, słuchajcie, z Podhala, która brzmi trochę jak początek komedii. Jeleń i plecak na Porożu. I ten biedaczysko błąkał się po Zakopanem z takim nietypowym bagażem, ale na szczęście na pomoc ruszyli turyści. No i udało się go uwolnić i co najważniejsze, jeleń cały i zdrowy wrócił do lasu. No i bardzo dobrze, no bo wiecie, z takim plecakiem to nawet na gubołówkę, no byłoby mu ciężko. SK2. A teraz Perfekt, kołysanka dla nieznajomej.

0: Kaja na językach. A ja mam do was pytanie. Czy znacie to, kiedy wchodzicie do sklepu tylko po jedną rzecz, a wychodzicie z torbą? No bo przecież kiedyś to wszystko nam się przyda, była promocja, wyprzedaż. No i tutaj stylistka radzi. Zanim kupisz kolejną sukienkę na wesele czy wyjazd, zajrzyj do własnej szafy. Ta sama rzecz tylko z innymi butami, może inną marynarką czy dodatkami może wyglądać zupełnie inaczej. Czyli tak po głębszym zastanowieniu wychodzi na to, że problemem czasem nie jest za mała szafa, jak u większości kobiet, umówmy się, tylko za mała wyobraźnia.
1: SK2. Reklama.
2: Kochanie, nie widzę w lodówce kiełbasy wiejskiej od Ciaka z Kamienia.
3: Tak? Dziwne. Słyszałam, że kiełbasa wiejska od Ciaka jest najlepsza na Podkarpaciu. Otrzymała najwyższe odznaczenie dla produktów wytwarzanych tradycyjnymi metodami.
4: Jej skład to mięso wieprzowe, pieprz, czosnek, sól kłodawska i odrobina serca.
3: Mniam. Wybieramy się na zakupy.
4: Kiełbasę wiejską kupisz w Nowym Kamieniu 281 na targowiskach w galeriach. Kiełbasę wiejską od Ciaka kupisz, pieniędzy nie wyrzucisz. Sklep online wędliny-ciak.pl.
5: Chcesz mieć podjazd, który robi wrażenie, albo ogrodzenie, które naprawdę przyciąga wzrok? W Transbruck znajdziesz kostkę brukową od Polbruk, Brookbet i innych sprawdzonych producentów. Płyty terasowe oraz nowoczesne ogrodzenia firmy Joniec. Zapewniamy fachowe doradztwo i wizualizacje 3D, które pozwalają zobaczyć efekt jeszcze przed realizacją. Transbruck. Zrób to raz, a dobrze. Rzeszów, ulica Zwieńczycka, Lubelska, Krakowska oraz Strzyżów, ulica Weissa. Gdy Jan usiadł, popatrzył na zachód słońca. Od razu pomyślał, chcę tu zostać. W winnicach Podkarpackiego takie chwile zdarzają się codziennie. Przy łyku napoju, który latami dojrzewa, by zachwycić cię smakiem. A ty, kiedy ostatni raz zatrzymałeś się na dłużej niż na chwilę? Stań się enoturystą lub turystką. Marzysz, by z każdym łykiem odkrywać sekrety Podkarpackiego? Odkrywaj Podkarpackie. Dobry kierunek. Partnerem jest województwo podkarpackie.
6: Planujesz ocieplić dom lub budynek gospodarczy? Zastanawiasz się, którą firmę wybrać? Zaufaj firmie DSH Izolacja, autoryzowanemu wykonawcy ociepleń pianką natryskową firmy UltraPur. Profesjonalistom z wieloletnim doświadczeniem. Jeszcze dziś umów się na rozmowę. Na spotkaniu omówimy wszystkie kwestie dotyczące ocieplenia, przygotujemy ofertę i bezpłatną wycenę. Firma DSH Izolacja posiada w ofercie również sprzedaż ratalną. To jak, widzimy się? Więcej na dshizolacje.pl, gdzie znajdziesz porady od A do Z, w jaki sposób ocieplić budynek.
7: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Rzeszowie przy ulicy Armii Krajowej 4A, Galeria Dexa. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Bokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
8: Szukasz pomysłu na bieszczadzki weekend? Odwiedź Festiwal Produktów Podkarpackich. Przystanek Natchnieni Bieszczadem. 21 i 22 sierpnia na kompleksie Orlik w Cisnej czeka na ciebie moc atrakcji. Odkryj ekologiczne przetwory, oleje, sery i naturalne kosmetyki od najlepszych producentów. Zakręć kołem garncarskim. Upleć własny wianek lub pomaluj festiwalową torbę. Weź udział w konkursach i złap balans podczas popołudniowej jogi. Podkarpackie zaprasza.
9: Serwis robót wiertniczych Dukla zaprasza do współpracy. Oferujemy wiercenie studni głębinowych wraz z kompletnym wyposażeniem w instalacje kolektorów pionowych pomp ciepła oraz instalacje systemów uzdatniania wody. Zapewniamy konkurencyjne ceny i wysoki poziom bezpieczeństwa. Posiadamy kwalifikacje i uprawnienia regulowane przez prawo geologiczne i górnicze. Serwis robót wiertniczych Dukla. Telefon 509 760 222 www.studnie-dukla.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Uwaga dzieciaki, uwaga rodzice! Zapraszamy was na 7 dni otwarte szkół i klubów sportowych w Galerii Nowy Świat. Od 28 do 30 sierpnia czekamy na was na poziomie minus 1. To najlepsza okazja, aby spotkać się, porozmawiać i wybrać najlepsze zajęcia pozalekcyjne dla najmłodszych i nie tylko. Muzyka, śpiew, taniec, sport, akrobatyka, programowanie i aktywności kreatywne. Nie przegapcie okazji! Od 28 do 30 sierpnia Galeria Nowy Świat, ulica Krakowska 20. Tu kształcimy wielkie umysły i trenujemy przyszłych mistrzów. Do zobaczenia!
1: I po reklamie.

0: Za moment godzina 18 to była cyrko i numer prywatny bal. I SK2 po godzinie 18 no zrobi wam taki prywatny bal, a dlaczego nie? Na początek Sylwia Grzeszczak, Dawid Kwiatkowski z Margaret i Ania Wyszkoni. To na początek tego balu, a później panno Lalu i panie Lalu musicie zostać, żeby przekonać się, co jeszcze na tym balu będzie. Słyszymy się za moment.
1: Reklama. Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu Piastowym. Czekać będzie na ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce Piastowe.

0: Krakowy, ulica Dworska, www.lostark.pl.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach. Z darmową dostawą do salonów Empik.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Hejka! Padnij na strzelnicę powiatu rzeszowskiego Dycha. Tu nie zbierasz lajków, tu zbierasz celne trafienia. Przyjdź ze znajomymi, rodziną albo pokaż tacie, że jednak potrafisz być bardziej precyzyjna niż GPS. Znajdziesz nas przy ulicy Biznesowej 15 w Rzeszowie. Szczegóły i rezerwacje na stronie strzelnica.powiat.rzeszowski.pl. Strzelnica powiatu rzeszowskiego Dycha. Wakacje, które naprawdę trafiają w punkt.
8: I po reklamie.
9: Jest 18, newsy SK2, Anna Łobocka. Kolejne dwie osoby poszkodowane w wypadku na Węgrzech wrócą jutro do kraju. Z lotniska Rzeszów-Jasionka karetkami zostaną przewiezione do rzeszowskich szpitali. Przypomnę, w niedzielnym wypadku polskiego autokaru zginęło 12 osób. Trwają procedury związane ze sprowadzeniem ich ciał do Polski. Utrata mandatu i nawet 3 lata więzienia to grozi burmistrzowi Wodzisławia w Świętokrzyskiem. Dominik Eł został zatrzymany w poniedziałek podczas policyjnej akcji Trzeźwy Poranek. Badanie alkomatem wykazało, że prowadził auto mając promil alkoholu we krwi. Jelena Rybakina, rywalką Igi Świątek, do ich pojedynku dojdzie dziś w nocy w ćwierćfinale turnieju w Cincinnati. Tenisistki mierzyły się 13 razy, a bilans wynosi 7-6 dla Polki.
10: Nie widzimy się jutro, więc zapytam dzisiaj, jakie szalone plany na weekend?
9: To nie będą szalone plany, bo szalony był tydzień, więc absolutnie odpoczynek. Będę robić nic.
10: No to bardzo, to też bardzo pięknie. To tego ci życzymy, tego dobrego robienia nic. No i co? Witam was po 18. Antonina van Dessel, Radio SK2 i porcja najlepszych polskich hitów. I na początek piękna piosenka Sylwia Grzeszczak i Prawda o nas. Posłuchajmy, jaka ta prawda jest.

Depres, Bojo Cię Kocham. I teraz będzie coś dla wszystkich, którzy kochają jeść, a właściwie kochają najbardziej jeść warzywa. No bo z warzywami jest troszeczkę jak z ludźmi. Nie zawsze to, co wygląda najlepiej, jest najlepszym wyborem. Ekspertka radzi uważać przede wszystkim na warzywa w puszkach, takie gotowe mieszanki z dużą ilością dodatków. No i takie warzywka, które długo leżą w sklepie, czyli wszystkie takie foliowane. Bo problemem może tutaj być sporo soli, cukru, no albo niestety konserwantów. Dlatego zamiast patrzeć tylko na piękny kolor i idealny wygląd, warto zerknąć również na skład. A najlepiej to świeże warzywa, krótki skład i warzywa prosto od rolnika z jakiegoś targu albo ryneczku. No i najważniejsze, nie oceniamy warzywa po okładce, jak w życiu. A teraz piękny duet Stanach i David Podsiadło.

0: Wehikuł czasu.
1: Cofamy się do 1982 roku i to był taki czas, kiedy komputery dopiero zaczynały wchodzić do naszych polskich domów. A Pac-Man, czyli ten taki stworek, który wszystko zjada, królował w salonach gier. W Polsce słuchało się też głównie muzyki z radia, a festiwale w Opolu i Jarocinie przyciągały ogromne, ale to ogromne tłumy fanów. I właśnie wtedy, w tym czasie, powstał jeden z największych polskich hitów. Przeżyj to sam. Lombardu. Piosenka o tym, żeby myśleć po swojemu, nie oglądać się na innych i po prostu przeżywać swoje własne chwile. I do dzisiaj ta piosenka brzmi naprawdę mocno, więc już teraz posłuchajmy jej w wehikule czasu Radia SK2.
0: SK2. Wehikuł czasu.
2: Na życie patrzysz bez emocji.

0: To była nowość od Wiktora Waligury. To jest to. Ja sprawdziłam, że mamy nowego króla imion. W pierwszej połowie 2026 roku najczęściej wybieranym imieniem dla chłopców był pam, para, pam, pam, pam, berble, Nikodem. Dostało je prawie 6 tysięcy małych Polaków. I co ciekawe, Nikodem to nie tylko modne imię, ale także takie z konkretnym znaczeniem, bo oznacza, że to ten, który zwycięża dla ludu. A skoro nosi je też były przystojny chłopak Julii Wieniawy, Nikodem Rozbicki, no to może rodzice po prostu wiedzą, co robią.
1: SK2. Reklama.
2: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
3: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
4: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. geowłokninadrogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. geowłokninadrogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na Twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
8: Nowe możliwości dla biznesu w sercu Podkarpacia. Gmina Boguchwała ogłasza przetarg na sprzedaż działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki pod produkcję, usługi i logistykę. Zaledwie kilka minut od Rzeszowa, blisko drogi S19, DK19 i lotniska w Jasionce. Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. To mniej formalności i szybszy start inwestycji. Przetarg już 4 września w Urzędzie Miejskim w Boguchwale. Strefa Wisłoczysko. Miejsce stworzone dla biznesu. Więcej na boguchwala.pl.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka. Jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: AAA Auto. Teraz bliżej Ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy Ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy Twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy Ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaauto.pl.
11: Ubezpieczenie samochodu w banku?
12: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAD. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
15: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
14: To w ogóle możliwe?
15: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonu i na pewneauto.pl.
16: I po reklamie.
17: Najlepsze.

0: Takim przyjemnym hitem kończymy godzinę 18 w Radiu SK2, Mysłowic i numer Chłopcy. Po 19 dalej będą fajne hity w SK2. Na początek super duet Mezo i Kasia Wilk, później T-Love i Lanber. Koniecznie bądźcie z nami, bo dodatkowo po godzinie 19 zdradzę Wam przepis na pyszną letnią kolację.
1: Reklama.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
6: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
7: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
8: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
9: Proziaki? Z chęcią. Jan wiedział, że muszą być na maślance, tak jak robiła jego babcia. I do tego masło, najlepiej prosto od gospodarza. Mąka, jajka, trochę cierpliwości. W podkarpackim smak to nie dodatek, to opowieść. Opowieść, w której każdy kęs prowadzi cię nowymi szlakami w objęcia coraz bardziej porywającej przygody. Daj się porwać prawdziwym smakom turystyki. Podkarpackie, dobry kierunek. Partnerem jest Województwo Podkarpackie.
10: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
11: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Uwaga dzieciaki, uwaga rodzice! Zapraszamy Was na 7 dni otwarte szkół i klubów sportowych w Galerii Nowy Świat. Od 28 do 30 sierpnia czekamy na Was na poziomie minus 1. To najlepsza okazja, aby spotkać się, porozmawiać i wybrać najlepsze zajęcia pozalekcyjne dla najmłodszych i nie tylko. Muzyka, śpiew, taniec, sport, akrobatyka, programowanie i aktywności kreatywne. Nie przegapcie okazji! Od 28 do 30 sierpnia Galeria Nowy Świat, ulica Krakowska 20.

0: 20. Tu kształcimy wielkie umysły i trenujemy przyszłych mistrzów. Do zobaczenia.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
2: Agnieszka Gazda, Muła. Rzeszów szykuje się na wielkie sportowe emocje. Od 28 do 30 sierpnia plażowa strefa zamieni się w centrum polskiej siatkówki plażowej. Po raz pierwszy w historii właśnie tutaj rozegrany zostanie Orlen Finał Mistrzostw Polski. Na piasku zobaczymy najlepsze duety kobiet i mężczyzn, w tym wszystkie pary kadrowe i uczestników Mistrzostw Europy. Na czele stawki para Bryl i Łosiak. 3 dni, mnóstwo sportowych emocji, mecze od rana do wieczora, a do tego konkursy, animacje, strefa chill i coś dla najmłodszych. A najlepsze, wstęp na to wydarzenie jest bezpłatny.
3: No i mamy punktualnie godzinę 19 w czwartek 20 sierpnia. Ja nazywam się Antonina Van Dessel, a to jest Radio SK2, gdzie gramy wam 100% polskiej muzyki. I na początek bardzo piękny duet Mezo z Kasią Wilk i ich Sakrum. No to co? No to posłuchajmy.

mrozu, nie ma miejsca jak dom. No i nie ma miejsca jak dom oczywiście, więc jeżeli jesteście teraz w domu i planujecie kolację, to zaraz zdradzę Wam obiecany przepis na przepyszną letnią kolację. Pomidory, które o tej porze roku nie smakują jak o żadnej innej porze roku. Są po prostu pyszne, pachnące, soczyste, no smakowite. A jeżeli macie jeszcze takie pomidory z ekologicznego ogródka, ja mam od mamy, którą pozdrawiam, bo te pomidory są po prostu bajeczne, no to już Wam zdradzam przepis. Słuchajcie, kroicie drobno pomidory, a na talerz wlewacie troszkę oliwy z oliwek i troszkę octu balsamicznego. Mieszu, mieszu, mieszu, mieszu, do tego ząbek czosnku, mieszu, mieszu i dajecie dużo parmezanu, takiego drobno stertego. I powstaje taka papka i w tej papce te pomidorki mieszacie i zajadacie z chlebem. Nic więcej do szczęścia nie potrzeba. To jest coś po prostu pysznego. Naprawdę zróbcie sobie te pomidory z parmezanem. Są przepyszne. Jeżeli nie dzisiaj, no to może to pomysł na weekendowe śniadanko lub kolację. Polecam. SK2.

0: obejmuje noce, a wam proponuję objąć kogoś bliskiego waszemu sercu, dlatego że dzisiaj mamy bardzo fajne święto. Dzień wyznawania miłości. I nie trzeba czekać na wielkie romantyczne gesty, kwiaty czy kolacje przy świecach. Wiecie, czasem wystarczy po prostu powiedzieć kocham cię partnerowi, rodzicom, przyjacielowi, pieskowi, kotkowi, zwierzątku naszemu kochanemu, komuś, kto jest dla nas bardzo ważny. Bo takie dwa słowa niby krótkie, a potrafią zrobić naprawdę dużo. Więc może dzisiaj warto powiedzieć je komuś, komu dawno tego nie mówiliśmy? Taka propozycja na czwartkowy wieczór.
1: SK2. Cześć, tu Margaret. Zapraszam was bardzo serdecznie na Top of the Top Festival w Sopocie. Już niedługo. Do zobaczenia.

0: pewno ten pan, co by nie zaśpiewał, to jest złoto. Artur Rojek i jego nowość Mirafiori. Tym razem mam coś dla tych wszystkich sportowych świrów, które myślą sobie, że trzeba robić codziennie 10 tysięcy kroków. Taka magiczna liczba. I wiecie co? Mam dobrą wiadomość. Możecie sobie troszeczkę odpuścić. Bo okazuje się, że nie trzeba robić aż tylu kroków, żeby ruch dawał korzyści. Podobno już około 7 tysięcy kroków dziennie może mieć bardzo dobry wpływ na nasze zdrowie. No i wiązać oczywiście z niższym ryzykiem przedwczesnej śmierci, bo dobrze działa na serce, dotlenia organizm i tak dalej, i tak dalej. Czyli spacer po pracy jak najbardziej liczy się, ale jeżeli któregoś dnia nie wyjdzie 10 tysięcy kroków, no to i tak jest dobrze, 7 wystarczy. Także trzymajmy się tego i chodźmy, bo to bardzo zdrowe. A już za moment u nas Oskar Cyms i Co Noc. Bardzo dobry numer.
1: SK2. Reklama.
2: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
1: I po reklamie.

0: Tak ładnie na kilka chwil przed godziną 20 zaśpiewał nam o miłości Sobel. Kochasz? Po 20 na start Agnieszka Chylińska, Demono i Grzegorz Chyży, więc jeszcze w takim romantycznym moodzie w ten czwartkowy wieczór przez moment pozostaniemy, ale później spokojnie, bo dla każdego coś się znajdzie. Trochę hip-hopu, trochę reggae i trochę rockowego pazura. Koniecznie zostańcie i sami się przekonajcie. Antonina Wandesel, wysyłam wam buziaki. Trzymajcie się i pa.
1: Reklama. Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 20 do 22 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
2: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: I po reklamie.
4: Co? Gdzie? Kiedy?
5: Agnieszka Gazda, muła, słuchawki na uszy, muzyka na full i parkiet pod gwiazdami. W piątkowy wieczór Skwer Kultury zamieni się w imprezowe Centrum Rzeszowa. Już jutro od 21 do północy odbędzie się Silent Disco, impreza, podczas której każdy słucha tego, na co ma ochotę, a muzyka płynie prosto do słuchawek. Tuż nad wejściem do rzeszowskich piwnic czekać na was będą słuchawki, światła, energia i kilka muzycznych kanałów do wyboru. To wy decydujecie, jaki rytm zagra tego wieczoru. Zmieniaj kanały, łap ulubione kawałki i tańcz dokładnie tak, jak lubisz. A najlepsze...

0: Reklama.
1: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
2: Play. To będzie ostatnia reklama.
3: Serwis robót wiertniczych Dukla zaprasza do współpracy. Oferujemy wiercenie studni głębinowych wraz z kompletnym wyposażeniem w instalację kolektorów pionowych pomp ciepła oraz instalację systemów uzdatniania wody. Zapewniamy konkurencyjne ceny i wysoki poziom bezpieczeństwa. Posiadamy kwalifikacje i uprawnienia regulowane przez prawo geologiczne i górnicze. Serwis robót wiertniczych Dukla. Telefon 509 760 222 www.studnie-dukla.pl
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
2: Agnieszka Gazda, Muła, fani czterech kółek, odpalamy silniki. Już w ten weekend Sanok zamieni się w motoryzacyjne centrum Polski. Na terenie Mosiru czekają wyjątkowe, mocno zmodyfikowane auta, a do tego efektowne prezentacje, gość specjalny i niedzielna gala wręczenia nagród. To będzie prawdziwe święto motoryzacji, mówi Konrad Czech, organizator.
3: Będziecie mogli zobaczyć cały wachlarz, cały przekrój tuningowanych aut z Polski, ale nie tylko z Polski, bo będą też auta. Słowacja, Czechy, Chorwacja.
2: Fitment Paradise 2026, 22 i 23 sierpnia na torze lodowym w Sanoku.

0: browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: I po reklamie.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę.

0: celu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci refreny w

kobiecie, co mam nie dosyć. Stop, chcę do niej wracać i szarpać włosy. Może w sumie wyśpiewamy operę z nią na dwa głosy. Wow, znowu mam hikikomori. Biznes, liczę te kwity powoli. Blisty, chcę do kliniki pogonić. Fifi

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.